0: levelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

nowe, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
2: Weekend i po weekendzie. Cześć, dzień dobry, tutaj Przemek Kopiejka. Szybko minęły te 4 dni wolnego, wracamy powoli do rzeczywistości. Uwaga, mamy utrudnienia na drodze 934 w Lesie Kosztowskim, to są Mysłowice w kierunku Sosnowca. Po zderzeniu pojazdu ze zwierzęciem na miejscu są policjanci, jest niemały korek. Dziś na pewno będzie ciepło, także ubierzcie się letnio do pracy.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godzinę po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim 2 osoby, a 3 walczy o życie. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
4: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na 2 części. W środku było 3 mężczyzn, 22 i 23-latek zmarli w szpitalu. 3 poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
5: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
4: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
3: No, za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
3: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
0: SK Śląsk News.
2: Uwaga, zmotoryzowani, utrudnienia w Lesie Kosztowskim, to jest droga 934 w kierunku północy, czyli w kierunku Mysłowic-Sosnowca, po zderzeniu pojazdu ze zwierzęciem. Koperta życia po raz kolejny w Zabrzu to zestaw podstawowych informacji o zdrowiu mieszkańca.
7: Na tej karcie są potrzebne dane, które w każdej chwili mogą wykorzystać ratownicy, którzy przyjeżdżają do nas.
2: Mówi Czesława Winnecka z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Dokumenty umieszcza się w miejscu umówionym z medykami, czyli w lodówce.
0: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Dzień dobry! Słuchajcie, w SC po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy.
9: No, u mnie po długim weekendzie to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
10: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię.
8: U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
10: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
9: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, idealnie.
8: 664-402-302, no i messengerowe, tralalalala.

0: Sean Paul i Dua Lipa. Proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, nie rzeczywiście. Wolno. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bogaj. No to dobrze.
0: W tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
2: Nie,
0: jako
2: support.
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji. No, ukończyłem.
0: A, okej.
1: Okay. No, wróciłem do domu i moja żona do mnie. I co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Chociaż tak kibicowałem wszystkim. Ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak, 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle, ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I szczupli.
3: Makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam nawet kibicowałem makówce. Tam biegła naprawdę, ktoś mi mówił, krzyż makówka, ja mówię, jaka makówka? A ta makówka, to tak, no to tak.
0: No to jedni biegali, inni grillowali, a wy kończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy. Siemano, 20 rano. To jest bardzo fajny tekst, gdzieś go już słyszałem.
0: Gdzieś tak było, no. Halo, dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Właśnie wybieram się na SOR, szpitalny oddział ratunkowy, aby odbyć moje 24 godziny pracy i pozdrawiam ten piękny poniedziałkowy poranek słoneczny z okolic Kalisza.
1: Dziękujemy, okolice Kalisza.
0: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
6: Co się dzieje?
7: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
6: Co?
7: Żartowałem.
8: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne blasowanie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
0: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
0: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje na
1: trudniejsze. Do następnego weekendu, o, takiego właśnie długiego.
0: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej?
0: Dla Mai Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
0: Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
0: tutaj jest.
1: No. W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
0: Moja babcia też coś takiego miała, no. Rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
3: Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
3: Ja widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
0: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson. Tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
3: Tak.
1: Billie Jean.
4: Poranne prasowanie. Tylko w
3: no, nie, nie tylko, no. No.
1: Ale pewnie Jean był.
3: No.
1: Aha, aha.

0: że Remi razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Mhm, tak właśnie, proszę państwa.
0: Ja może włączę Marcinowi Prockiemu komputer, bo zaraz newsy. Mhm.

0: Reklama.
1: Witajcie! Tu Sefuńcio z restauracji Idziemy w Góry. Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
2: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy do nowego salonu Cherry JKK Moto w Katowicach przy ulicy Kościuszki 215. Czekamy z pełną gamą samochodów testowych.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do nowego salonu Omoda J.Crew, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
17: Uwaga, zmotoryzowani, spory korek w Imielinie na drodze 934 w kierunku Mysłowic. To po zdarzeniu z udziałem dzikiego zwierzęcia na wysokości Lasu Kosztowskiego. Oprócz tego przybywa samochodów m.in. na 79 w Jaworznie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: 6.30 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
19: SK Sport News.
18: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili,

0: U mnie po weekendzie?
1: Siema Eska, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop. No i to jeszcze w Zakopanem.
2: Ach, urlop w Zakopanem, super.
0: Dudki bolą. Jankę, i Wiktor.
2: Ktoś jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy. Jak u was po weekendzie?
0: Eskowy Messenger czeka lub 664 402302.

0: Słuchajcie, biegałem sobie po korytarzu właśnie. Poradny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę, gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę, fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no, co wygrała, no, kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: No bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: Czyli bardzo wystarczyło przekręcić telewizor, no i już byłoby okej. Ale z Maji jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.
3: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
7: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.

0: Dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski Kama. Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dawi. Happy birthday
2: to you. Jakub Kuba.
3: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem. Brawo!
1: No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
4: Dobrze, super.
1: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?
4: Tak.
5: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
4: No to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
1: Twoja mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
4: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
0: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
4: No, kocham cię, mamusiu.
0: No,
1: piękne.
0: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
4: Wow!
0: Od razu się obudził.
1: Dobrze. Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
4: Tak.
1: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
0: Wejść.
1: Na przykład 2 centymetry ściany. Jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
5: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. Z drugiej strony.
0: No powiedz, Kubuś.
4: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
1: Max.
0: No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Tak bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
5: A
0: Kubuś,
5: że
0: świętuj.
5: Mamy tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
4: Uhu, dziękuję.

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz siódma na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Maji Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Procki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych Polaków i podczepiać się i czuć, że to trochę też nasz sukces.
1: No oczywiście, że tak.
0: Już wiem, co będzie śpiewane na lotnisku. Hmm?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
14: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
13: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
20: Halo zmotoryzowani, nadal spory korek w Imielinie na ulicy Imielińskiej w kierunku Mysłowic. To po zdarzeniu z udziałem dzikiego zwierzęcia w lesie kosztowskim. Oprócz tego wzmaga się ruch na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic na trasie S86 w Kato na drodze 81 w kierunku Ligoty i coraz większy ruch samochodowy też na DK94 w Dąbrowie Górniczej kierunek Katowice. Dziś brak opadów, będzie ciepło do 24 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: Już prawie 7, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie przygląda się reporter Eski Michał Skolimowski. Michale, Wołodymyr Załęski straci ten order?
22: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie pewnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
21: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod staroleśnym szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
0: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
21: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
2: SK Śląsk News.
10: Są zarzuty dla 52-latka, który z dwoma nożami wtargnął na procesję Bożego Ciała w Sosnowcu. Mężczyzna miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu.
17: 52-latek usłyszał zarzut złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych oraz kierowania gruźb karalnych.
10: Mówił Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji. Kolejne kieszonkowe parki miejskie powstaną w Katowicach. Nowe miejsca wypoczynku będą zlokalizowane przy ulicach Przelotowej, Dębowej, Oswobodzenie oraz Podhalańskiej. Więcej informacji z regionu na SK.pl.
23: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
24: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
25: U mnie po weekendzie.
26: SK po weekendzie jest mniej więcej.
24: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 i sprzedajesz za 100.
25: To wiele tłumaczy, naprawdę. Wiele.
24: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie. Bardzo dobrze.
25: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Dzień dobry, witamy, to jest Teska.
3: To na bank o to chodziło, dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy, proszę pani.
1: To też...
3: Chiperki tak zwane.
1: No. Ja w weekend zjadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie, okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki...
1: Ja zjadłem w weekend, no.
3: I chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: A to ja tylko raz zjadłem. To,
3: podnosi ryzyko nie tylko otyłości, ale i cukrzycy.
1: O, proszę bardzo.
3: To jest szok.
2: Sej, kamano, co ci powiem, ale...
5: Kto nie ryzykuje, nie je ziemniaków. Radio.

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać?
2: No to odpalam siódemkę już.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Gdziemuś taki pan tik-tak, wiesz?
2: Dokładnie 16 minut po siódmej powiedział
4: zapraszamy.
2: Pan tik-tak.
4: Można dzwonić 664-402-302. SK-owe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze fantastyczne SK-owe nagrody.
0: Dzień dobry!
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Ale ładnie się słyszymy.
5: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
5: Marcin.
2: Pierwsze.
0: No i witamy Marcina, oczywiście. Pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
2: I nie ma podpowiedzi.
5: Do czego? Do prądu.
4: No, w sumie ja bym znała. No. Dobrze, to jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
2: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
0: Drugie. Jedźmy dalej.
2: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
4: Pierwsze, drugie, trzecie,
5: drugie.
4: Czwarte.
2: Które?
5: Drugie.
0: Oczywiście była finale, to było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać kije i klaskać. Brawo, Maja.
4: W drugim rzędzie oczywiście.
2: Drugie. Podaję hasło. Okoń.
3: Trzecie.
4: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
2: O, patrz, i kama to zadała.
5: Naleśniki, kurczak i ryż.
4: Ale
6: to są alternatywne?
4: Ale to nie są. Nie, chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora, dyscyplinowa, a nie, tego nie mogę powiedzieć.
2: To co, wywalamy go z gry?
5: Tak. A gdzie?
4: Nie, no fajny jest, dobrze go słychać.
0: Zaliczamy,
4: jedziemy dalej.
2: Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
3: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
2: Nie ma podpowiedzi.
5: Rocznicę ślubu.
6: Którą?
4: Bogaj.
5: A tak już nie było.
4: No właśnie. 10. rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
2: Ale się
0: cynowa?
2: No, cynowa.
4: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiałoby lepiej.
2: No właśnie. Bo cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
4: No.
0: Co?
2: Piąte, uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
5: Ryba.
2: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
3: 6.
4: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
5: To pierwsze.
0: I uwaga, ostatnie. Brawo.
3: 7.
0: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?
4: Ojej.
5: O kurde, Macie.
4: O prąd! O prąd!
0: Nie pytaliśmy o prąd.
2: Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam
0: ale
2: koniec.
0: Ale pytanie było, no to trzeba było zadać.
4: No, jak jesteś taki cwany, to jakie było?
0: No chodziło o dynamo, no.
2: Do czego służy dynamo? No.
4: Niestety, Marcinku,
2: wygrałeś,
4: super.
2: Wygrałeś czas antenowy. Pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga, prosimy. Czas start.
5: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy Grześka, z ogrodami, co się zajmuję w ogrodach, i Jonka.
4: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nie, Rysiek zajmuje się, ogrodami.
4: Nie, Rysiu był szefem. Tak?
2: Ale co wy opowiadacie? Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu.
0: No, Jezu,
2: łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Zuzia tańczy od samego rana. Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano SK, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18:00. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam z nad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy. Young Yonkers.

0: rozrywkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
8: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
9: Już od czwartku!
8: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
18: Nadal spory korek w Imielinie na Imielińskiej w kierunku Mysłowic. Powód: zdarzenie w lesie kosztowskim. Oprócz tego poranny szczyt komunikacyjny zawitał m.in. na trasę S86 i na drogę 81 w Katowicach. Dziś będzie ciepło do 24 stopni.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: 7.30, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Władimir Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
20: SK Sport News.
19: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie

0: David Podsiadło znowu koncertuje. Taki malutki imprezki robi na...
1: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
0: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
1: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
0: No naprawdę. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
2: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
0: What?
1: Ale super. No.
2: Co? Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
1: Żeby się nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
0: Mogą być cyrki, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
2: Z niemieckim kapitałem. No. Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk. Jankes, Kama
3: i Wiktor. To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach. 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
12: I po reklamie.

0: to nie jest SK Rock. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK. U nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To
1: jest
2: jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon. Codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony. To jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona. Namydlona Iwona będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
1: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
1: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
4: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
1: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Ja nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
1: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
1: tak?
4: To czy ja które reguluję? To co ja wchodzę od balkonu?
1: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
1: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi. Bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak? I mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
1: tak?
4: A naprzeciwko powinna mieć wejście na balkon,
1: tak,
4: czy nie?
1: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
4: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
1: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy dla otworzy się balkon.
4: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
1: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
5: Kochani, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
2: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
1: Dokładnie, jak ma przekichaną, to na zdrowie.
0: Łukasz, psik!
1: Na zdrowie.

0: Manuel El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała. No z radości, no.
0: A, w tę stronę.
1: No, no pewnie, wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no. No.
0: Przecież to jest lepsze niż ten puchar.
1: Płakała z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Niskie ceny są codziennie w

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
7: Uwaga, zmotoryzowani, bardzo duże utrudnienie na autostradzie A4. To po zdarzeniu, do jakiego doszło przy węźle Sośnica w Gliwicach w kierunku Wrocławia. No, tam na miejscu przewróciła się ciężarówka, zablokowała, z tego co widzę, wszystkie pasy, a kierowcy próbują to ominąć drogami zbiorczymi. Na miejscu utworzył się korek. Oprócz tego wzmożony ruch na trasie S86. Pogodowo dziś dobrze, do 24 stopni, ciepło będzie i brak opadów.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
9: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
10: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
8: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
11: SK Śląsk News.
7: Jutro pod Chorzowską Estakadę wracają tramwaje. Te najważniejsze to tramwaje o numerach 7 i 20. Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik ZTM.
12: Trasa tej pierwszej będzie zaczynać się na Hebziu w Rudzie Śląskiej. Tej drugiej będzie zaczynać się na Zajezdni w Zawodziu w Katowicach.
7: Pod Estakadę wraca też 10 linii autobusowych. Nie wiem, czy wiecie, ale jedno z najgęściej zaludnionych miast w Europie leży w województwie śląskim nieopodal Chorzowa. Co to za miasto? Odpowiedź znajdziecie na sk.pl.
13: Jankes,
14: Kama
15: i Wiktor.
16: Dobra, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca. 8, dobrze.
17: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
16: Dalej
17: konkretną.
16: Dalej można.
17: A ty jesteś jak nasza eskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
16: A, właśnie.
18: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny podamy też pieniądze prosto na wasze konto.
17: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest SK, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył. Kamal, ty masz tutaj te dane, tu masz do Tomasza.
2: Ja mam dane. Paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracuje z nas, pracuje.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak tę benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. No. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale
2: wszystkie.
1: Rano rzeczywiście. Ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 światełek, jadę do radia. Ja z daleka już mówię, dajcie zielony.
0: No, ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub skowy Messenger.
3: Jankę i Wiktor.

0: 2026 rok, a tu stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: Tej, no jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć. Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
2: Przypominam ci, że...
3: płaci twoje rachunki.
2: Przypominam ci, że twoja córka może słuchać. A jadą autobusem, z tobą. Nie pogrążaj.
1: Słuchaj, bajeczko, kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, a my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, halo, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego wycofać?
5: Chyba nie.
4: A co cię najbardziej...
2: Może odpuścimy wiejski stół.
4: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
5: To znaczy chyba wszystko.
2: A najbardziej sukienka żony.
0: Jako księdza byliśmy.
5: Tak. To łatwe.
2: A ile osób będzie świętować wami?
5: Skromnie. Tam 30 osób.
4: No to super, fajnie. Sam raz. Fajnie, tak kameralnie.
5: Ale opłaty nie są skromne.
4: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ale ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu. 30 osób.
4: Spoko. Zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
5: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki. Taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
4: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
5: Dokładnie.
4: Boli, boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
5: I to przed wypłatą.
4: No to ile w takim razie?
5: Tam niecałe 7 stówek ogólnie, tak nas zaskoczyło.
2: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadanku dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, Janki, inflacja.
2: No dobra, 7 stówek, tak?
5: Tak jest.
2: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
5: Super, mega się cieszę.
2: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
5: Dziękuję.
4: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego,
5: dzięki,
4: cudownego
5: wielkie.
4: Na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
5: 5 września.
4: Ach,
2: to
4: super.
2: Za chwilę.
4: Po wakacje.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem. Radio.

0: 28 minut po godzinie 8, ale to, że Bartek z Marzyk nie wygrał...
1: Daj już spokój!
0: No ale nie, no trochę na szczytę narzekać, no ale nie no, cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
1: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
0: No, a 14 czekało na te informacje, no.
1: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny, no i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
1: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
1: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
0: Ja nie narzekam, skąd?
1: Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w SC.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Blokowane są trzy pasy ruchu na autostradzie A4 w Gliwicach przy węźle Sośnica, kierunek Wrocław. Utrudnienia po tym, jak na jezdnię przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Kierowcy omijają to miejsce, wybierając drogi zbiorcze. Dziś do 24 stopni, brak opadów słonecznie.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnię wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zwężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
5: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy, nie narzekamy.
6: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać. Chyba, że jest. Halo?
7: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
8: Aha! Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam. Co pan pytanie, nie chcę znać odpowiedzi.

0: Lubię
1: te skomplikowane teksty, tak.
0: Człowiek od razu całą piosenkę
1: ma opanowaną. Na naszym poziomie, nie?
0: Słuchaj, a weź zagraj to tyry ty. Ja już od razu wiem, o co chodzi.
1: Ja kocham takie maile od słuchaczy. Ej, a w refrenie było tarara, rarara, bum, bum, bum. Ale co kiedyś, to za piosenka?
2: Jak nie było tych aplikacji, które pomagają nam, to rzeczywiście mieliśmy sporo tych maili. Teraz troszkę mniej, ale jesteśmy. Tutaj SK i patrzymy, co się dzieje na świecie. Na chwilę wpadamy do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, tak za jednym zamachem powiedzmy, bo tam jest... Tam jelenie coś zwariowały. Jelenie zwierzątka.
3: Widziałem w telewizji taki materiał. Podobno to jest choroba jeleni zombie.
2: Tak to się niby, tak właśnie to nazwali. Choroba jeleni zombie. One opanowały północne Stany Zjednoczone oraz Kanadę. No, nie ma lekarstwa ani szczepionki. Jelenie mają się tam tak słabo trochę.
1: No straszna sprawa. Naprawdę. To jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie.
0: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: 8 minut do godziny 9, tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać? Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
3: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, ale no, prawie tak wszędzie jest.
1: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
2: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno, albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak w kółko.
0: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. Radio.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no, zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa,
1: no. No już sukienka na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co?
2: Co? Co?
1: Wyłącz mikrofon.
2: Co? Co? Kama i Wiktor. Jakby co to na Wiktora.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
16: I jeszcze przynajmniej przez kilka godzin będą utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości Gliwic. Przypomnijmy, przy węźle Sośnica na jezdnie przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Pojazd zablokował 3 pasy ruchu. Objazd w kierunku Wrocka jest poprowadzony drogami zbiorczymi. Teraz też jeszcze dużo ruchy samochodowe cały czas na trasie S86 i na drodze 81 w Kato. Dziś będzie ciepło do 24 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotów zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
20: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
21: Na Maję. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
22: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
3: A przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowano konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
23: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
3: Mówi Jan Majchrowski, order przyznał prezydent Andrzej Duda. O jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki, a to po tym, jak Władimir Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba, od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
24: SK Śląsk News.
16: Pod estakadę w Chorzowie wraca jutro komunikacja miejska. Zmiany obejmą 10 linii autobusowych i 5 tramwajowych. Więcej info w sieci. Przed nami kolejny ciepły dzień, ale trzeba uważać, bo nadmierna ekspozycja na słońce może prowadzić do rozwoju zmiany przednowotworowych.
25: Nie zapominajmy o tym, że bardzo prosto jest to oparzenie. Wszystkie nasze znamiona mogą ulec podrażnieniu i to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne.
16: Ostrzega dr Aldona Stachura ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
26: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Davis, teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: prawdziwa manufaktura hitów. To piękna antenie Radia SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie. Tak, tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Liskiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam. Swoją drogą tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Haris Zokaria za moment, później wesce Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w tokach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdze spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: I po reklamie.

0: pięknie to brzmi. Damiano Dawid na antenie Radia SK. Next Summer. W rankingu WTA Maja Chwalińska pięknie poszybowała. Była na 114. Wylądowała na pozycji numer 21. Wylądowała też przed chwilą bezpiecznie na lotnisku w Warszawie. Co ciekawe, bo sprawdzałem w powietrzu, samolot posługiwał się kodem LOT Maja. Tak jak normalnie tam wiecie, jest numer lotu 3284-2762. To tutaj było LOT Maja. I przy okazji była to najczęściej na świecie śledzona w momencie lądowania maszyna. Obserwowało ją tylko w tej aplikacji ponad 20 tysięcy osób, w tym również i ja. Witamy w Polsce, Maju! Niech już teraz będzie łatwiej, niech już teraz będzie z górki, co? Bo łatwo nie było. Gibbs i Stan w Radiu SK. Za moment, później Tate McRae w Esce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
17: I po reklamie.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy. I dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od 1 semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
20: Uwaga, zmotoryzowani, nadal ogromne utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Gliwice-Sośnica, potem jak pojazd ciężarowy przewrócił się, zablokował 3 pasy ruchu. Jest przejazd drogą zbiorczą. Dziś do 24 stopni, tak pogodowo, brak opadów. Jutro u nas burze.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełańskiemu, a to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografów finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
21: SK Śląsk. Sport.
22: Pochodząca z Dąbrowy Górniczej Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. Tenisistka przegrała French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polka mogła liczyć na ogromne wsparcie w klubie tenisa w Bielsku Białej.
23: Dziękujemy!
24: Jednak jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko i liczymy na dalsze sukcesy Maji i zawsze będziemy z nią.
22: Maja awansowała ze 114 miejsca w rankingu WTA na pozycję 21.
0: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i DaBaby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Skeletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że wam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu. U was też. No w każdym razie on wraca. Wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Skeletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City, w sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał siłę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na eskowym messengerze.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Holler Room Service na antenie Radia Jacka. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie...

0: Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool Party, Beatbox, no i hit Strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz do zgarnięcia zaproszenia dla całej paczki, dla całej rodziny albo dla całej paczki, razem z noclegiem jeszcze 5 stów na dojazd i letnie przyjemności. SK in the Sun, ta impreza już 20 czerwca, a zgłoszenia na sk.pl. Benson Boone w Radiu SK. Za chwilę, później Tate McRae u nas.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Uwaga! Zabawki przyjmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapraszamy do nowego salonu Cherry JK Moto w Katowicach przy ulicy Kościuszki 215. Czekamy z pełną gamą samochodów testowych.
15: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: I po reklamie.

0: To za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11, a przed 11 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Reklama.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Gdziekolwiek jesteś,
8: cokolwiek robisz,
7: miej Eskę przy sobie.
8: Apka Radio Eska.
7: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
9: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
5: gdy Robert strzela na wyjeździe,
4: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
6: SK Sport News w Radiu SK.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
12: Uwaga, kierowcy, nadal są utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Gliwica-Sośnica w kierunku Wrocka. Trzeba wybrać drogę zbiorczą, jeśli jedziecie na Wrocław właśnie. Oprócz tego na głównych trasach brak ogromnych korków. Dziś do 24 stopni, brak opadów.
11: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. We francuskiej stolicy zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
14: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
13: Na prezydence Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chcę spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
15: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych.
13: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
16: SK Śląsk News.
12: Około 7,5 tysiąca porodów dzieliły już punkty konsultacyjne działające w kopalniach PGG. Pracownicy dostają tam informacje w sprawie odejścia z kopalni, mówi rzeczniczka spółki Ewa Grudniok.
17: Najczęściej w działach kadr, biurach ruchu załogi, działach spraw pracowniczych.
12: Najwięcej, ponad 4 tysiące porad udzielono w kopalni Ruda Bielszowice. Uwaga, zmotoryzowani w Sosnowcu, jutro zamykają wiadukt przy ulicy Nowopogońskiej. Nie będzie wjazdu od strony 3 maja, jak i od strony Nowopogońskiej.
18: 11:02 na zegarach. Gramy? Gramy. Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungs również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesele na początek. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.
19: Hity, hity, hity na czasie radio.

0: Jazzy, Can't Deny It, hit na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę. No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję. Jeszcze tak w szpitalu w moim mieście, co ma niesławną ksywkę umieralnia, także chyba się nie dziwcie dlaczego. A chętnie, jak będzie już po wszystkim i doje do siebie, to bym wybrała się do kina.
0: Umieralnia. Monia, to może napisz po operacji, co? Wiesz, żeby w razie czego te bilety ode mnie się nie zmarnowały. Żartuję, żartuję, żartuję. Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie. Na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
9: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
8: Już od czwartku!
9: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.

się wszyscy! Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Maji. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

kim jest ta dziewczyna, David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo, wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę.

0: Summer 12 to 12 w ST za moment, później u nas Selena Gomez. Radio
1: SK. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w Radiu SK przed 12. Łukasz Duńczyk z wami po 12, który już może teraz powie, odpowie na pytanie: Łukasz, jak to jest być w sobotę gościem weselnym, a w niedzielę mieć program?
1: Ziewanie. tak odpowiem.
0: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
1: Nie pić alkoholu,
0: brawo,
1: słuchajcie. Jak ja na to wpadłem, to jest niesamowite rozwiązanie,
0: rzeczy,
1: prawda? Odkryłem Amerykę.
0: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
6: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
6: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
8: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry. Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
11: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
12: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
13: gdy Robert strzela na wyjeździe,
12: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
14: SK Sport News w Radiu SK.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
5: Do końca dnia brak oparów deszczu, temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie. Jutro przez województwo śląskie mają przejście burze. Tymczasem występują jeszcze utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości Gliwic przy węźle Sośnica. W kierunku Wrocławia wybierajcie drogę zbiorczą.
3: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. A przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się prezydencką propozycją, by odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. W porcie w Gdyni służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny.
22: Substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
21: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop. Nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
23: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie. Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
21: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
24: SK Śląsk News.
25: Uniwersytet Śląski w Katowicach proponuje nową koncepcję studiów. To autorski i innowacyjny program, w którym student sam decyduje, jakie zajęcia przydadzą mu się do kształtowania ścieżki kariery.
26: Jeśli student uzna, że na przykład jeszcze jeden język, albo umiejętności, albo kompetencje mogą mu się przydać, to my mamy system, w którym może to zrobić. Może wpiąć w swoje kształcenie kierunkowe dodatkowe przedmioty i moduły.
25: Mówił rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek.
0: A jeszcze wracając na chwilę do Mai Chwalińskiej, już wśród rodziców słychać głosy, a może by tak dziecko na tenisa zapisać? Myślę, że warto, to się może opłacić. I jest jeszcze jedna świetna informacja, słuchajcie, wszystko co najgorsze w tym tygodniu już prawdopodobnie za nami. Pierwsza połowa poniedziałku po długim weekendzie zaliczona, 2 minuty po godzinie 12:00. Ruszamy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i się można fajnie pobujać przy pracy. W samochodzie czy przy biurku. Dr. Dre, hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tej pracy to mamy, słuchajcie, naprawdę sporo. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych, w zeszłym roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo i to daje nam piąty najwyższy wynik w Unii. Czy 38 godzin? Czy to tak dużo? Jakoś dziwnie mało wyszło, prawda? Oni nam chyba nie doliczyli pracy na drugim etacie. W domu wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
10: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
9: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do nowego salonu Omoda J.Crew, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Damiano Dawid i Tajla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra.

0: Speed Clean Ultra Care lub Crystal White 24,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
6: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
5: Już od czwartku!
6: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: Kate Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was 4 zaproszenia do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie się wybrać do kina, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska, więc jeśli nas słucha i się zgłosi, to jej wyślę bilety. A jeśli nie, bilety trafią do was. Czekam na głosowy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: sklepu. Biedronka.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
3: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
2: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News.
4: SK Sport News.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
4: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
5: SK Sport News w Radiu SK.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
15: Natalia Czarduch, witam się z Wami ponownie. Mamy poniedziałek, 20 stopni na termometrach. Tak jest między innymi w Katowicach, w stolicy województwa śląskiego. A jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to jak na razie w miarę spokojnie. Delikatnie wyhamujecie tylko na ulicy Chorzowskiej w Kato. Poza tym bez większych korków i zatorów.
14: Zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
17: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Myślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
16: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu, a przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
18: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
16: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
19: SK Śląsk News.
15: Pod Chorzowską Estakadę wracają autobusy, to już od 9 czerwca. Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik ZTM.
20: Autobusy tych linii ponownie będą kursować pod estakadą, ponownie będą obsługiwać znajdujące się w tym rejonie przystanki.
15: Chodzi m.in. o linie autobusowe numer 190, 192 czy M3. Joga w blasku księżyca, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, warsztaty czy zwiedzanie egzotarium. A to wszystko w noc świętojańską 20 czerwca właśnie w Sosnowieckim Egzotarium. Polecamy.
21: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. I bardzo dobrze, bo my was docenimy. Po pierwsze, fajnie zagramy. Za chwilę Sanach między innymi. No a po drugie, to wyślemy was do kina na straszny film. Cały czas się nagrywajcie, ale myślę, że na kawkę, na taką przerwę, 2 po 13, to myślę, że wszyscy zasłużyliśmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit nieśmiertelny, zawsze na czasie. Coolio w Radiu SK. Takie numery też dla was mamy. A wy się chwalicie, dlaczego zasłużyliście w ten poniedziałek na nagrodę? No i mamy kandydatkę, chyba numer jeden. Posłuchajcie Marzeny, ona dzisiaj bardzo produktywna od rana.
1: Dzisiaj wstałam, a to już sukces. Obudziłam dziecko, a walka była nie do końca równa. Jeżdżę do szkoły, posprzątałam.
0: Jej.
1: Ugotowałam obiad i jeszcze do pracy na 14. To już chyba jest dzień pełen sukcesów.
0: A skoro ty wszystko ogarnęłaś, to znaczy, że twój facet prawdopodobnie będzie musiał dziecko ze szkoły odebrać, odgrzać obiad. Oj, to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film Dobrej Zabawy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie. W sam raz Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24.14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, między innymi Plan B od PZ-a.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Ale tu jest wakacyjna energia. Tak wam gra Radio SK w poniedziałkowe popołudnie. Nówka sztuka od Alefarbena za nami. Ale czego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. I to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskie targi obronne. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera.
5: Wiesz o tym pierwszy.
6: SK Sport News.
7: SK Sport News.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
8: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
9: SK Sport News w Radiu SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
14: Natalia Czarnuch, witajcie ponownie w poniedziałkowe popołudnie. Trochę słońca teraz wyszło, między innymi w Sosnowcu. Termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Jutro niestety ma padać. Tak będzie na przykład w Katowicach, Czeladzi czy Dąbrowie Górniczej. Na drogach o tej porze w miarę spokojnie, bez utrudnień.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
18: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
17: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana F. policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
19: Czego można się od niej nauczyć?
20: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
21: I wytrwałości.
20: Poddawać się.
17: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
22: SK Śląsk News.
14: Ikony i kultowe miejsca na specjalnych znaczkach pocztowych. To wszystko w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski. Tegoroczna emisja prezentuje region Górnego Śląska i jest nie lada gratką dla filatelistów, mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej.
23: Można zobaczyć zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek, a także górnośląskie koleje wąskotorowe i elektrociepłownię Sząbierki.
14: W poprzednich latach Poczta Polska wydała serie promujące na przykład Pieniny czy Lubelszczyznę i Podlasie.
24: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwilę gorąca hiszpańska wakacyjna Karol G. I z nami taki letni klimat możecie poczuć już niedługo. Mamy dla was zaproszenie, dla całej waszej czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym Santago. Już 20 czerwca robimy wielką imprezkę w gorącej wodzie. Eska in the Sun. Będą sety DJ-skie, będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah. Ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na SK.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w Esce. Słuchajcie dzisiaj Wrzuć na luz po 15. Radio
1: SK. Reklama. Witajcie! Tu Sefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
5: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
4: A co z pogodą?
5: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
4: To idę załatwić urlop.
5: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
6: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranie Normalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
11: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
14: I po reklamie.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Gramy hity na czasie, a portale plotkarskie piszą o małej aferce podczas festiwalu w Opolu. Doda nie dała zasnąć Natalii Kukulskiej, no bo dziewczyny miały pokoje obok siebie w hotelu w Opolu. No i gdy Natalia Kukulska chciała zasnąć, odpocząć, no to Doda jej nie dała, bo ona w tym czasie się rozśpiewywała przed koncertem i było bardzo głośno słychać przez ścianę. Znaczy no, słyszeć piosenki Dody zza ściany to jest całkiem dobrze, prawda? Bo niektórzy bardziej stawiają na repertuar grupy Bee Gees.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy do nowego salonu Cherry JKK Moto w Katowicach przy ulicy Kościuszki 215. Czekamy z pełną gamą samochodów testowych.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.

0: małopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I po reklamie.

0: Panowie są już myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. I myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę. Naprawdę, bo jak... na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To zwraca uwagę na bałagan. Jak wszedłem, jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówi, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damiano Dawid w Radiu SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
5: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji. Już od czwartku. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Gdziekolwiek jesteś,
7: cokolwiek robisz,
6: miej Eskę przy sobie.
7: Apka Radio Eska. Radio
6: Eska to hity na czasie w Twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Teraz na Staszica w Dąbrowie Górniczej musicie wyhamować w obu kierunkach. To jest deka 94. Przytyka się też deka 86. To z kolei, jeżeli jedziecie w kierunku Czeladzi, wyhamujecie jeszcze przed galerią M1. Na termometrach 23 stopnie, tak jest w Katowicach.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
11: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
10: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
12: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
13: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
12: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
10: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
14: SK Śląsk News.
9: Chcą ochronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u.
15: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
16: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
9: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Wrzuć na luz.
18: Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
18: Radio SK.
19: Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza, chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj te średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Radio SK. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
9: I po reklamie.

0: Karla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, o kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guetta, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name. Podziałało przy hicie I'm Good. Niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości. No i te najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: publiczności po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach, Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24,30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: hit, który działa jak podwójne espresso, popołudniowe na przykład. Moving to the Sun, Urzel i Ultranate między innymi. Albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w domu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jesteś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają. I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
15: Witajcie! Tu Sefuńcio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
16: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
17: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
20: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
21: Wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że rozpoczęły się prace przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam ruch odbywa się przy lokalnym zwężeniu jezdni do jednego pasa, a dla pasażerów komunikacji miejskiej został uruchomiony tymczasowy przystanek zlokalizowany przy ulicy Mikołowskiej ze skrzyżowaniem z ulicą Kopernika.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzarzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
26: Paliło się około 3 arów lasu.
25: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia w tle, gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
27: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
25: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
28: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
29: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią.
25: No, z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
30: SK Śląsk. Sport.
21: Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej i to właśnie w tym mieście rozpoczęła przygodę z kortem. Duma i radość panuje w szkole podstawowej numer 29, do której chodziła Maja.
31: Jesteśmy bardzo dumne z niej.
32: Możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
33: Czego można się od niej nauczyć?
31: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
21: A SP29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
34: Wrzuć na luz!
35: Wrzuć na luz!
34: Wrzuć na luz!
35: Wrzuć na luz!
34: Wrzuć na luz!
35: W
0: dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Hanczak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali. El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias po południową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi, bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża, ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santiago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na sk.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład w ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
6: Wszyscy tutaj to zabawki.
7: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
5: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
20: I po reklamie.

0: Aj, coś czuję, że część z was potrzebowała dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie usłyszeć formację Måneskin Veste. Bardzo proszę.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SKPL. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
2: Dzień dobry. Nie, teraz nie jestem w tunelu.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju w bardzo gorące lato?
2: To są tunele papryki, których to około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
2: Tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
2: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę.
2: Nie, bardzo to lubię, ponieważ mam pracę siedzącą w biurze, więc dla mnie to też jest...
0: Czekaj, czyli ty normalnie pracujesz w biurze, a potem po godzinach jeszcze pomagasz chłopakowi w jego tunelach z papryką.
2: Tak, zgadza się.
0: Ale gdzie on cię znalazł, to ja nie wiem, ale nie jeden chłopak pewnie teraz zazdrości temu chłopakowi, że trafił na taką fantastyczną Natalię. Czyli rozumiem, że no za bardzo w takim sezonie, kiedy się uprawia paprykę, to nie ma co liczyć na wakacje.
2: No niestety. Październik.
0: Nie będziemy czekali do października. Ja już teraz, 20 czerwca, słuchaj, wysyłam ciebie, no pewnie twojego chłopaka, ale kogo tam będziesz chciała zabrać jako swoją paczkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
2: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego. Będzie koncert Messiah i będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać, tam nie ma zasięgu jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, sk.pl, przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: warto go pozdrowić. Może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
14: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
16: I po reklamie.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto pracuje do 17? To już się zbierajcie powoli, bo to już 6 minut zostało, to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Maciej Musiałowski na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 news z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody, ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK w zupełnie innej wersji. Na przykład serwisy dla kierowców przedstawia Mati Fuczyło, którego naprawdę momentami ciężko poznać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Gdziekolwiek jesteś,
7: cokolwiek robisz,
6: miej Eskę przy sobie.
7: Apka Radio Eska.
6: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
8: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Pokraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kochanie, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
15: Natalia Czarnuch, cześć. Pod Chorzowską Estakadę wracają autobusy, to już od jutra, a chodzi m.in. o linie autobusowe numer 190, 192 czy M3 i T9. O szczegółach przeczytacie na stronie ZTM-u. Teraz nad Sosnowcem czy Dąbrową Górniczą trochę chmur, ale jak na razie bez opadów deszczu.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły 2 osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca i cierpliwość opłaciły tak o swoim sukcesie we French Open, mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
18: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
17: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
16: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
19: SK Śląsk.
8: News.
15: Wirtualna rejestratorka będzie obsługiwać pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu. System powinien zacząć funkcjonować jeszcze w czerwcu.
11: Pacjent będzie z nią mógł umówić sobie wizytę, odwołać taką wizytę, zamówić receptę, dopytać o podstawowe informacje na temat lokalizacji, godzin pracy szpitala.
15: Mówił Tomasz Okulski z firmy Toki AI. Konkurs Zielone Zabrze wraca po raz 30. Miasto szuka najpiękniejszych ogrodów i skwerów w czterech kategoriach.
19: Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych.
15: Mówiła Agnieszka Dymek z Zabrzeńskiego Magistratu.
20: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
21: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, czy może po prostu, żeby wam się dobrze kliknęło w jakąś aplikację, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie. Andy Dust teraz.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała? Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będziecie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milki i David Guetta, będzie Oscar Sims, no i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.
11: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu, na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie i słuchajcie w słuchawce.
1: No już, no dobrze,
0: no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: To ja muszę wyjdę.
0: To wejdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: Filip, no to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi: czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci poszło, Filip. Eskowe gadżety mam
1: Pozdrawiam.
0: Do ciebie. Wszystkiego dobrego.
1: Fajnie.
0: I fotograf od Eda Sheerana.

0: 17.36 w Radiu SK Taylor Swift. Przed chwilą dzięki Filipowi obowiązującą literką była literka F, jak na przykład festiwal. Za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Reklama. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
2: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu. Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów.

0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan.
3: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
4: Już od czwartku.
3: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje, możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami i od razu już będzie z górki. A za kilka chwil Matt Fuczyło przejmuje stery, z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
7: gdy Robert strzela na wyjeździe,
6: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
16: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
17: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
17: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Pod Chorzowską Estakadę wracają autobusy, to już od jutra, a chodzi między innymi o linie autobusowe numer 190, 192, 632, 998 czy M3. O szczegółach przeczytacie na stronie ZTM-u.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 groszy.
10: SK Sport News.
4: French Open zaczęła od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
18: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać, więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
4: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce. Finalistka tegorocznego French Open dziś rano wróciła do kraju.
10: SK Śląsk na czasie.
22: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na wyjątkowy weekend. 13 i 14 czerwca Park Grabek stanie się miejscem spotkań mieszkańców i fanów koncertów podczas Dni Czeladzi z SK Music Tour. Mówi burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.
23: Mamy super gwiazdę, zespół Baim i pani Beata Kozidrak. Będzie też zespół Piersi. Natomiast jeden dzień poświęciliśmy naszym zespołom czelackim, bo my mamy taki swój kultowy zespół Konopians, który obchodzi 30-lecie swojego istnienia.
22: Imprezę poprowadzi Kasia Węsierska.
10: Imprezka.
24: Imprezka.
10: Imprezka.
24: Imprezka.
25: Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbam o to, aby teraz już było lepiej. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry. I 2 minuty już po 18:00.

Damiano Daviti, Zombie Lady. I 12 minut po 18. Imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: Jego trasa koncertowa trwa, a co jego hit Dawid Podsiadło i Sezon. A wiecie, że ludzi w internecie jest mniej niż botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe. No to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zaraz.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od 1 semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
13: I po reklamie.

0: Miłość jest ślepa to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała na SK-owym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dzisiaj potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
14: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl.

0: od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
3: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
2: Już od czwartku.
3: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć, hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami zawody balonowe in the Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Impreza już od 18 do 20 czerwca. Balony będą latać nad Tychami i Pszczyną.
20: In the Silesian Sky to impreza jak najbardziej rodzinna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego i nie tylko. Warto dodać, że czynnikiem determinującym wszystkie loty balonowe jest pogoda.
19: Mówił Kuba Szwedowski z biura organizatora.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
21: No.
16: muzyką się żyje.
0: To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Art Bat, Steve Angelo czy Ben Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk. W tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram Wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Mighties czy Calvi Remy. Finał festiwalu 20 czerwca tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca Wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk w tym momencie. A ja tymczasem polecam Wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 Waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz. Imprezka. Jeżeli Wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to to, że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Summer 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Ilenium i ja jestem Mati Fuczyła. Cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce. 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę. W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wejdźcie w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix od 20. Miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
8: I po reklamie.

Nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Ale Farben, René Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20, a wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot? Chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć.

To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć z w miarę bliska. No i fajnie, ale mam pewne skojarzenie, bo pamiętam, że kiedy mój sąsiad wymieniał telewizor, to karton po nim stał przez 2 tygodnie pod drzwiami, aby każdy, kto miał zobaczyć, na pewno zobaczył. Radio SK. A wy usłyszcie, Ed Sheeran i Sapphire.

0: To jego nowy singiel, Na Błysk. Dawid Podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek, chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę, pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę Radia SK i słuchajcie, bo jak słychać, bardzo ciekawe rzeczy tam można zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Radio SK! No i rozpoznawać głosy.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami kolejna edycja Małopolska Tour 2026. To będą dwa dni rowerowych emocji na pustyni Błędowskiej. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli spotkać się podczas dwóch edycji wydarzenia Małopolska Tour w dniach od 20 do 21 czerwca. Czeka na was rajd rowerowy i wyścig dla dzieci, a organizatorzy zapowiadają dodatkowe aktywności, tak aby można było spędzić rodzinnie cały weekend. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Za kilka chwil Westen nowość, owoc polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Mikolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Same Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Oprotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska.
12: Imprezka.
11: Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Nata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone i kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren. How

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów, wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami. A kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio SK. 12 minut po 20.

0: to Kuba i Kuba i Stygnie Lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Mhm. Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół. Widzieli któryś z postów, czy o co chodzi? Jak to się wydarzyło?
1: Z postów. Mhm. Jessica polajkowała, potem Tabu, Apple, Will.i.am mnie obserwuje.
0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski, czy z całego świata? Jak
1: nie.
0: To jest?
1: Nie, to są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow, wow,
1: różnych
0: wow.
1: Zespołach, książkach, filmach, o wszystkim.
0: Okej, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. Zobaczy. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Radio SK. Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
9: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
10: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

California Girls. To Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK 18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewania raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego End of Beginning.

Shimza, Arco i Kasango Faya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Express Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
19: Śląsk na czasie.
20: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na wyjątkowy weekend pełen muzyki, śmiechu i dobrej zabawy. 13 i 14 czerwca Park Grabek stanie się miejscem spotkań mieszkańców i fanów koncertów podczas Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. Na scenie m.in. Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, czeladzkie talenty, piersi, Beata i Bajm. Imprezę poprowadzi Kasia Węsierska.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
21: SK Śląsk News.
22: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu odbyła się konferencja poświęcona projektom realizowanym ze środków KPO. Zaprezentowany został nowoczesny sprzęt medyczny, rozwiązania cyfrowe czy efekty dwóch kluczowych inwestycji realizowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej. Szczegóły za moment. Porozmawiamy też o tym, że miasto Czeladź oraz Radio Eska zapraszają na wyjątkowy weekend pełen muzyki, śmiechu i dobrej zabawy. 13 i 14 czerwca Park Grabek stanie się miejscem spotkania mieszkańców i fanów koncertów podczas Dni Czeladzi z SK Music Tour. Zajrzymy też do LO imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Te zyska nowoczesną aulę. Porozmawiamy też w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Śląska o uzależnieniach behawioralnych dzieci i młodzieży. Przeniesiemy się również do Jaworzna, bo tam powstanie fabryka samochodów elektrycznych. No i opowiemy Wam o Uniwersytecie Śląskim i tegorocznej rekrutacji na studia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na 99.1. Zaczynamy!
21: SK Śląsk.
22: A zaczynamy od gorącego sportowego tematu. Pękają z dumy i liczą na bezpośrednie spotkanie z nią. Szkoła podstawowa nr 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej pęka z dumy po błyskawicznym sukcesie Polki, która awansowała do swojego pierwszego finału podczas turnieju wielkoszlemowego. Do szkoły podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
3: Andrzej Krowicki, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej z oddziałami sportowymi imienia Alfreda Szkolskiego.
4: Co czuje dyrekcja, kiedy ogląda, jak ich absolwentka szkoły podstawowej w spektakularny sposób zdobywa najważniejszy kort, jeden z najważniejszych kortów na świecie?
3: Tak, rzeczywiście wszyscy w szkole, cała społeczność szkolna, jesteśmy bardzo dumni z Mai i z sukcesów, które osiągnęła na kortach Rolanda Garrosa. Maja rzeczywiście była naszą uczennicą od 2008 roku, była uczennicą klasy pierwszej szkoły podstawowej, natomiast później kontynuowała naukę w gimnazjum, które również wchodziło w skład naszej szkoły, ponieważ przed reformą byliśmy zespołem szkół numer 3. Także Maja w murach naszej szkoły spędziła w sumie 9 lat. Także wracając do Pana pytania, od kilku dni cała tutaj społeczność szkolna żyła sukcesami Mai. Na bieżąco śledziliśmy wyniki i oczywiście dopingowaliśmy i trzymaliśmy mocno kciuki. Jeżeli mogę dodać, jeżeli chodzi o samą Maję, to była uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Także potrafiła pogodzić uprawianie sportu na bardzo wysokim poziomie z wynikami w nauce na bardzo wysokim poziomie. Była również wzorową uczennicą, jeżeli chodzi o zachowanie. Natomiast to, co należy podkreślić, była uczennicą bardzo skromną. Przy tych olbrzymich sukcesach, które osiągała już gimnazjum, kiedy w 2016 roku zdobyła razem z Igą Świątek drużynowe Mistrzostwo Świata, kiedy również w parze z Igą Świątek rok wcześniej zdobyła Mistrzostwo Europy w grze podwójnej, w szkole nigdy nie wspominała o tych sukcesach, także dochodziło do takiej sytuacji, że wychowawczyni klasy pytała się Mai, czy może wspomnieć klasie o tych sukcesach. Także te olbrzymie, jak na ten bieg juniorski, sukcesy nie zawróciły Mai w głowie i tutaj na terenie szkoły była zawsze sobą, skromną uczennicą, ale tak jak podkreślam, osiągającą bardzo dobre wyniki.
4: No i widać po Mai, że ona się nie zmienia, nawet nie zmieniają ten nagły, niespodziewany, spektakularny sukces, którego sama ona, a nawet jej menadżer się nie spodziewał.
3: Dokładnie tak. Maja jest dokładnie taką samą dziewczyną, którą pamiętamy z murów naszej szkoły. Dziewczynką, która zawsze była bardzo utalentowana sportowo, bo do pewnego momentu trenowała równocześnie tenis, jak i piłkę siatkową. I pamiętam taką sytuację, kiedy była uczennicą klasy czwartej szkoły podstawowej i była na zawodach piłki siatkowej międzyszkolnych i wtedy była już zawodniczką perfekcyjnie ułożoną pod względem technicznym z piłki siatkowej. Zagrywka sposobem górnym, odbicia sposobem górnym, dolnym, to wszystko już miała wtedy opanowane perfekcyjnie. Ale co ważne, również ze względu na to, że nie imponowała swoim wzrostem, to widać było u niej niesamowity zmysł taktyczny. Już wtedy, kiedy miała przebić piłkę na drugą stronę siatki, najpierw sobie zerknęła na drugą stronę właśnie, na ustawienie przeciwniczek i dopiero zagrała piłkę tam, gdzie przeciwniczek nie było. Czyli dokładnie to samo, co w tej chwili widzimy też w grze w tenisa.
4: Panie dyrektorze, pan oprócz tego, że jest dyrektorem, uczy pan też wychowania fizycznego. To jest szkoła, która mocno akcentuje sport, bo jest szkołą sportową. Proszę powiedzieć, chciałby pan, żeby Maja Chwalińska odwiedziła tutaj swoją szkołę, spotkała się z młodzieżą, bo dzisiaj to ona jest dla nich ogromną inspiracją, nie tylko do gry w tenisa, ale to jest też chyba inspiracja dla wszystkich, którzy grają w jakiekolwiek, uprawiają jakikolwiek sport.
3: Tak, oczywiście Maja podczas jednej z konferencji po meczu na Rolanda Garrosie wspomniała o tym, że sama bardzo chętnie odwiedziłaby swoją szkołę podstawową. Także myślę, że jak najbardziej, jeżeli tylko znajdzie chwilę czasu, to my zapraszamy Maję, bo uczniowie już nie mogą się doczekać spotkania z Mają.
4: To na koniec, panie dyrektorze, czy są jeszcze tutaj w gablocie jakieś ślady po Mai Chwalińskiej? Nie wiem, puchary, może jakieś zdjęcie, kronika?
3: Jeżeli chodzi o sukcesy na przykład w piłce siatkowej, to były to sukcesy drużynowe, w związku z tym są to puchary dla drużyny, w związku z tym takich indywidualnych wyróżnień nie posiada.
4: Ale każdy o niej tutaj pamięta.
3: Wszyscy pamiętamy oczywiście, tak.
4: Jesteśmy przed szkołą numer 29 w Dąbrowie Górniczej. Z nami są uczennice, które na co dzień też trenujecie coś.
0: Tak, oczywiście. Trenujemy na przykład siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, lekkoatletykę i wszystkie takie różne inne.
4: Czy wiecie, że do tej szkoły uczęszczała Maja Chwalińska?
0: Tak, oczywiście.
4: Co myślicie o tym sukcesie?
0: Jesteśmy jakby podekscytowani tym, że możemy się kształtować na jej doświadczeniach, patrzeć jak ona zdobywa różne medale i możemy dążyć do tego, że też możemy takie być.
4: To powiedzcie dziewczyny, czy ona jest dla was inspiracją?
1: No jest bardzo, bo daje nam dużo sportu, którego możemy się nauczyć.
4: Czego można się od niej nauczyć?
1: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
17: Wytrwałości.
1: Poddawać się.
4: W sporcie wytrwałość jest niezbędna?
1: Tak myślę.
4: Ale ona motywuje do takiej cięższej pracy, która no, gdzieś na końcu kończy się tak spektakularnym sukcesem?
0: Tak, akurat tak, bo jak tak patrzeć na jej doświadczenie i na to, jak ona dążyła do tego, bardzo trenowała i chciała zdobyć te wszystkie medale, to bardzo pomaga nam to, żebyśmy też tak dążyli do tego celu i żebyśmy też nie poddawali się.
4: No właśnie, nie poddawali się, bo to w sporcie jest tak, że często no, przychodzi zmęczenie i demotywacja.
1: Tak, dokładnie.
4: To jak wy się motywujecie do sportu?
0: Do tego, że możemy też coś osiągnąć i na przykład robimy to dla naszych bliskich, dla wszystkich, dla naszych, na przykład dla naszych rodziców, dla siebie własnych, żebyśmy coś osiągnęli kiedyś i żebyśmy, kiedyś na jakichś zawodach olimpijskich wystartowali i ogólnie.
4: Chciałybyście, żeby Maja Chwalińska odwiedziła szkołę podstawową, w której?
1: Tak,
0: to bardzo.
4: Dlaczego? Co byście jej powiedziały na takim spotkaniu?
1: Jesteśmy bardzo dumne z niej. Wiemy jej wygrane, znaczy no nie finału, ale zostanie się do finału.
4: No w zasadzie to można ją nazwać mistrzynią, bo nikt na nią nie stawiał.
0: Tak, akurat, bo ona pokazała to, że jest silna, że się nie poddaje i że umie osiągnąć to, co chce.
4: A dziewczyny, nie uważacie, że to trochę smutne było, bo był taki moment, w którym ona sama na jednej z konferencji mówiła, że tak naprawdę żaden sponsor się nią nie interesował. Co myślicie o tym, że wcześniej nikt się nią nie interesował, nikt w nią nie uwierzył?
1: No, pokazała tym, że warto wierzyć w ludzi i żeby się nie poddać przez to, że nikt w nią nie wierzy. Ważne, że ona sama w siebie wierzy.
0: Żeby nie oceniać kogoś, na przykład żeby nie oceniać kogoś, bo może ktoś w przyszłości zostać, nie wiem, na przykład jakimś mistrzem albo coś, żeby nadal inwestować w tą osobę, bo może ona coś zrobi, że będzie najlepsza.
4: Czyli może lepiej zaapelować do sponsorów, niech spoglądają na młodych ludzi takich jak wy i zainwestować w nich, zanim jeszcze zostaną mistrzami, bo potem mogą żałować.
0: Tak.
22: Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Na problem zwrócił uwagę artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na których mistrzyni odbija piłkę tenisową. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Widział pan ten mural tutaj Maji Chwalińskiej?
23: W telewizji. Nie, jeszcze nie byłem. Weekend długi był, ja wczoraj wróciłem, słyszałem, widziałem w telewizji wieczorem, że coś takiego powstało. No ładne chyba, ładna inicjatywa. Mi się podoba.
4: Mural ładny, ale tereny tych dawnych kortów, gdzie pierwsze kroki stawiała, zaniedbane.
23: Zaniedbane, ale nie wiadomo, nie orientuję się, kto jest właścicielem tego terenu. Wiem tylko tyle, że na tych terenach mają powstać bloki.
4: No właśnie, myśli pan, że miasto powinno się wycofać z tej decyzji? Może tutaj mistrzyni powinna być na tle kortów, a nie bloków?
23: No myślę, że tak, że pomysł budowania tutaj na środku osiedla bloków blisko przedszkola i w ogóle jest chybionym pomysłem. Ładnie, tak ładnie powiedziawszy, myślę, że jest to szał w stopę dla pana prezydenta, ta decyzja jest chybiona. Naprawdę, nie ma takich miejsc dużo. Może warto by było jeszcze to przemyśleć i pójść w tym kierunku, żeby młodzież miała gdzie trenować.
4: Tym bardziej, że taka wicemistrzyni świata, no to powinna jednak tutaj dobrze reprezentować, może reprezentować miasto.
23: No tak, no dokładnie. No. To jest duże osiedle. Dzieci jest też, podejrzewam, masa. A bloki można, naprawdę myślę, że jest więcej miejsc tutaj w Dąbrowie, gdzie takie bloki mogą powstać, a korty tenisowe, gdzie są dobrze dostępne w środku osiedla, nikomu by nie przeszkadzały, rewitalizować, jakoś te dzieci pchnąć w kierunku może jakiegoś sportu. No przecież dziewczyna się z łapanki, że tak powiem, tak dobrze pamiętam, że z łapanki w szkole ją wychwycili i no dlaczego tutaj w okolicy następny miż na mnie rośnie na przykład, tak?
4: Podobno tutaj na tych kortach pierwsze kroki wicemistrzyni Maja Chwalińska stawiała.
2: Też tak słyszałam, że stawiała tutaj pierwsze kroki faktycznie, chociaż ona pochodzi z Miechowa. Natomiast tutaj podobno właśnie jak była dzieckiem, to na kortach tutaj ćwiczyła.
4: Widziała pani ten mural?
2: Widziałam, oczywiście mieszkam w bloku tutaj zaraz obok, więc widziałam jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie. No i też piękne upamiętnienie, prawda, naszej Mai.
4: Ale z drugiej strony, jak pani tak spogląda na ten mural mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
2: Jest kontrast, prawda? Jak się tu przeprowadziłam? Ja się tu przeprowadziłam 3 lata temu, więc niedługo tu mieszkam. To właśnie pierwsze moje pytanie do pani, od której kupowałam mieszkanie, było, czy te korty będą jeszcze działać. Ona mówi, że jak przyszła pandemia, w tamtych okolicach je zamknęli i od tej pory nic.
4: Podobno blok tu powstanie.
2: 3 TBS-y, tak, tutaj były konsultacje, właściwie konsultacji nie było. Były rozmowy z prezydentem, mój mąż też tutaj był w szkole organizowane w zeszłym roku jesienią. Mieszkańcy protestują przeciwko temu, bo to są jednak 3 bloki, jeden tu, drugi tam dalej, a trzeci tutaj na boisku od koszykówki ma powstać. Gdzie tutaj mieszkańcy bloku naprzeciwko będą mieli po prostu cień na oknach rzucony, więc no tutaj te protesty były. Pan prezydent na tym spotkaniu jasno powiedział, że i tak bloki powstaną. Także bez żadnych konsultacji, bez uzgadniania.
4: To może teraz mistrzyni uratuje ten teren?
2: Trudno powiedzieć. No, ponoć mieli już na wiosnę budować te bloki. Na razie to nie ruszyło. Nie wiem czemu. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, jak to będzie.
4: Czyli troszeczkę wstyd.
2: Oj, bardzo duży oczywiście. Bo jednak tutaj dzieci grają. Ja tu też z córką chodzę. Celuję sobie do kosza. Gramy tutaj na tym placu właśnie, gdzie jest ten mural. Uczyła się moja córka jeździć na rowerze. Pełno szkieł oczywiście. Brud. No, nie, no zaniedbane miejsce. Dobrze było, gdyby to po prostu odnowili, tak? Bo korty by się przydały, bo są w parku zielone korty od paru lat. Natomiast no, miasto jest duże, prawda? Więc im więcej, tym lepiej.
4: Nie wiem, czy pani słyszała o tym nowym muralu Mai Chwalińskiej?
2: Nie, niestety nie słyszałam.
4: Tutaj są korty, na których pierwsze kroki stawiała mistrzyni. Myśli pani, że to miejsce powinno być jakoś upamiętnione, bo podobno tu bloki mają powstać?
5: Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym. Najbardziej to tutaj jest potrzebny parking, bo nie ma gdzie samochodów stawiać.
4: Ale korty powinny być odnowione, jeżeli tu mistrzyni stawiała pierwsze kroki, no dzisiaj jest wicemistrzynią.
5: Myślę, że to zależy od potrzeb, czy tutaj znajdą się ludzie, którzy będą z tego korzystać, bo z jakiegoś powodu to wszystko niszczeje. Nie wiem, czy są takie potrzeby.
6: Oczywiście widziałam, nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił. Podobało mi się, podoba mi się, tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą. Ja naprawdę, proszę zejdźmy, ja naprawdę tego bardzo żałuję, bo to jest w środku osiedla. Te TBS-y nie mają tu racji bytu, ale korty byłyby naprawdę bardzo fajne, bo tu jest szkoła, jest Orlik, jest jakby takie przedłużenie, powiedzmy, WF-u na kortach. Te dzieci gdzieś muszą się czegoś uczyć. Gdzie będą wyjeżdżać na zielono? Bez sensu. Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha. No nic na to nie poradzę.
4: To może to, że Chwalińska jest wicemistrzynią, zdobyła no takie prestiżową nagrodę w Paryżu, może uratuje to miejsce?
6: Ja bym bardzo chciała, żeby pan prezydent wreszcie zrozumiał, że nam jest to potrzebne, że nie następne bloki, bo jest miejsce na Podlesiu, gdzie można zrobić, bo jest naprawdę dużo miejsca, ale te korty powinny zostać, powinni je rzeczywiście odnowić i żeby to te dzieci miały tą rekreację, miały gdzie trenować.
4: No właśnie, tutaj widzimy w sąsiedztwie szkołę podstawową, być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
6: A dlaczego nie? Mój syn tutaj trenował, tylko nie miał tyle werwy i tyle samozapału, ale...
4: Może tyle pieniędzy nie miał, żeby wytrwać w tym. Nie. To drogi sport.
6: To jest drogi sport, ale nie. Tutaj powstawała kiedyś, dawno temu, taka grupa, gdzie nie kosztowało to nie wiadomo ile, a dzieci trenowały, tylko po prostu, dzień dobry, tylko po prostu to była kwestia taka, że no nie za bardzo mu się chciało. To znaczy na początku był zapał, bo był feedback, a później to jakoś tak... Nie miał tyle samozaparcia, po prostu. Ale tu dużo osób przychodziło. I to jest dziwne, bo nawet tutaj był taki kryty balon taki, gdzie przychodzili i zimową porą grali. I było naprawdę super. I później coś się stało, że odpuścili sobie wszystko. Szkoda, naprawdę bardzo szkoda, bardzo żałuję tego.
4: Powie pani co, bo słyszeliście państwo z pewnością o mistrzyni Chwalińskiej?
7: Tak, no słyszeliśmy i tego, tu trenowała i tego, bo ja tu mieszkam i tego. Pamiętam te korty, bo tu ja mieszkam od 82 roku i tego. Także słyszałam o tej pani, tu mają powstać bloki.
4: Nie ze smutkiem pani patrzy na to, jak to niszczeje?
7: No tak, powinno być zadbane, bo tu chodzą z psami, jest zarośnięte, jest pewno o tych nieczystości po psach. Nie wiem, co to zrobią, żeby to było zadbane, żeby to ładnie wyglądało i tego, no.
4: A jest pani za tym, żeby tu były bloki, czy raczej powinny pozostać te korty?
7: No ja bym chciała, żeby może te korty, bo tu młodzież dużo ćwiczyła, przecież dzieci ćwiczyli i tego. No fajnie było, przecież ja pamiętam tamte lata, bo ja tu mieszkam od 82 roku.
4: Chociaż władze mówią, że no brakuje też mieszkań.
7: No brakują mieszkań i tego. No ale ładnie by to było, żeby to było, tak pozostało.
4: Zwłaszcza, że no, Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
7: No tak, zaczynała tutaj, bo przecież ja pamiętam to, jak przyjeżdżali różne tenisistki i w ogóle, bo przecież ja tu mieszkam.
8: To jest piękne, no ale tu chodzi, żeby z tego jeszcze wykorzystać coś.
4: No właśnie, bo podobno te korty chcą zniszczyć.
8: No tak słychać jest, ale jaka prawda, to nikt tego nie wie.
4: Pan jest za tym protestem, żeby zaprotestować?
8: Oczywiście, to jakieś budynki mają postawić, no ale... Lepiej, żeby tu korty były jak budynki, nie? Że dzieci miały tu akurat na czym trenować.
4: Co pan o tym myśli, że władze chcą zniszczyć takie miejsce?
8: A co my możemy poradzić? No? To jest wszystko od góry nie nastawione i my możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią.
21: SK Śląsk.
22: Miasto Czeladź oraz Radio SK zapraszają na wyjątkowy weekend pełen muzyki, śmiechu i dobrej zabawy. 13 i 14 czerwca Park Grabek stanie się miejscem spotkań mieszkańców i fanów koncertów podczas Dni Czeladzi z SK Music Tour, mówi burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec w materiale Kasi Ziłkowskiej.
9: Jestem przekonany, że tak jak w latach ubiegłych zawsze staraliśmy się tak stworzyć taki program, który zachęci do tego, by nie tylko czeladzianie, ale także mieszkańcy oszczędnych miejscowości przyjeżdżali do nas podczas Dni Czeladzi i cieszyli się występami znakomitych artystów, a także wieloma innymi atrakcjami, które przy tej okazji zawsze przygotowujemy. W tym roku spodziewam się być może jeszcze większej ilości ludzi, dlatego że mamy super gwiazdę, zespół Baim i pani Beata Kozidrak. Wiem, że to zespół ulubiony przez wszystkie pokolenia, można powiedzieć, kochają ten zespół i bardzo się cieszę, że udało się sprowadzić ten zespół do nas, wystąpi i będą się chyba wszyscy zachwycać, bo przecież piosenki to każdy zna i je lubi śpiewać. Będzie też zespół Piersi, też znana marka. Natomiast jeden dzień poświęciliśmy naszym zespołom czelackim, bo my mamy taki swój kultowy zespół Konopians, który obchodzi 30-lecie swojego istnienia i on będzie gwiazdą pierwszego dnia. Mam nadzieję, że czeladzianie docenią nasze zespoły, a także wielu młodych ludzi, którzy jako talenty czeladzkie będą również prezentowali się na scenie. Także wszystkich gorąco zapraszam do Czeladzi na Dni Czeladzi. Będzie formacja Konopians, także taki znany już tutaj na lokalnym rynku jest zespół Harpagansi, który także jest takim ulubionym miejscowym zespołem. No i będzie również pani Alicja Andrzejczuk. To jest bardzo ciekawa postać, która szczególną muzykę prezentuje razem ze swoim zespołem, taką teoretycznie religijną, ale myślę, że w jej wydaniu będzie to piękna rzecz i cieszę się, że również ona się zaprezentuje czelackiej publiczności. No i jak zawsze będą także najmłodsze talenty, które wyławiamy w ciągu roku w Kopalni Kultury. Zawsze jest taki przegląd i te najciekawsze propozycje artystyczne przez tych młodych ludzi są przedstawiane. Oni są dumni, że mogą to zaprezentować szerokiej publiczności. Także to jest taki ukłon wobec nich. A powiem szczerze, że z tych młodych talentów w Czeladzi się kilka takich gwiazd narodziło. Także mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Dodam jeszcze, że czeladzianie polubili bardzo kabarety i też tych kabaretów dzisiaj w tym roku nie zabraknie. Będą dwa kabarety. Będzie Jerzy Kryszak i kabaret Jurki. Także myślę, że wszyscy coś tam znajdą dla siebie pozytywnego i będzie warto się wybrać na nasze Dni Czeladzi. Właśnie na tym bardzo mi zależy, żeby to były takie zespoły, które potrafią zainteresować każde pokolenie i każde pokolenie potrafi zanucić melodię tych piosenek, zaśpiewać razem z artystami. Wtedy to jednoczy się cała ta społeczność, która przychodzi. No i myślę, że młodzi wybaczą, że nie ma tych takich topowych zespołów, które są ulubione tylko przez najmłodszych i będą się cieszyć tymi zespołami, które od dziesiątek lat zadowalają naszych melomanów. Jak zawsze w naszym amfiteatrze w Parku Grabek, amfiteatrze, który kilka lat temu wyremontowaliśmy, dodam tutaj przy okazji, że bardzo zabiegamy o pozyskanie środków na wyremontowanie również zaplecza tego naszego amfiteatru, żeby tam stworzyć godne warunki dla artystów, którzy do nas przyjeżdżają, ale także, żeby tam powstała bardzo ładna restauracja. Projekt już mamy, no ale w tym roku jeszcze w tych warunkach, jakie są, myślę, że one i tak są na tyle dobre, że mieszkańcy w dobrych warunkach będą mogli wysłuchać tych zespołów, a przy okazji pospacerować po naszym pięknym parku Grabek. Zachęcam do tego wszystkich, którzy tam jeszcze nie byli, bo to jest wyjątkowy park. Komunikacja zbiorowa u nas zapewnia dojazd z każdego miejsca, można powiedzieć, powiatu i województwa, dlatego że przecina się u nas 21 sieci autobusowych, także dojazd jest bezproblemowy. Co prawda jest w tej chwili remontowany most na Brynicy i może to spowodować pewne utrudnienia z dojazdu z jednej strony, ale każdy, kto będzie chciał dotrzeć, będzie mógł dotrzeć autobusem. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, to oczywiście zapewnimy odpowiednią ilość miejsc parkingowych w otoczeniu tego parku, także myślę, że tak jak zawsze miejsc parkingowych dla gości przyjeżdżających samochodem nie zabraknie.
22: W Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektom realizowanym ze środków KPO. Zaprezentowany został nowoczesny sprzęt medyczny, rozwiązania cyfrowe oraz efekty dwóch kluczowych inwestycji realizowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Andrzej Siwiec, jestem prezesem Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie dla pacjentów, ale tak naprawdę zakupiono nie tylko urządzenia, ale zakupiono oprogramowanie, które ma ułatwiać obsługę naszych chorych, naszych pacjentów, zwiększenie też naszych możliwości ilościowych, żebyśmy mogli w krótszym czasie, w lepszych warunkach i zdecydowanie lepiej pomagać naszym chorym. Były dwa programy. Jeden był związany z zakupem i rozwojem sprzętu kardiologicznego na potrzeby poradni kardiologicznej. I to są urządzenia, które mają szybciej diagnozować i mają poprawiać zdecydowanie leczenie tych pacjentów. No, przykład prosty, no, choćby sprzęt holterowski, czyli w czasie rzeczywistym rejestrujący akcję serca w ciągu 24 czy 48 godzin w zaburzeniach na przykład rytmu serca. Mamy w tej chwili 4 urządzenia, mieliśmy jedno, więc w jednym czasowo 4 pacjentów może być diagnozowanych. To jest w automatyczny sposób również odczytywane. To nie jest kwestia samej rejestracji, ale również pewnej interpretacji, co tam jest złego czy niedobrego w tym, co z tym pacjentem się dzieje. I to zdecydowanie ułatwia i przyspiesza ten proces diagnostyczny i leczniczy. Można by było krótko powiedzieć, że to są podstawowe zakupy związane ze sprzętem, który się zestarzał, ale również z całymi bazami serwerów, z bramkami wejścia, wyjścia, żebyśmy mogli otrzymywać zweryfikowane wiadomości i informacje i wysyłać również według skodyfikowanych wzorów, które są oczekiwane przez naszych płatników czy przez naszych organizatorów w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Jest przygotowywany potężny program e-pacjent w skrócie, który ma ułatwiać i który tak naprawdę przerzuca wszelkie dane do pacjenta, który sam może nimi zarządzać i może je przedstawiać w odpowiednim momencie. Ale z drugiej strony to nie może być też tak, że każdy lekarz na każdym poziomie może wejść do danych tego pacjenta i w jakiś sposób korzystać. Nie, to po uzgodnieniu. I do tego ma służyć odpowiedni nie tylko sprzęt, ale również odpowiednie procedury bezpieczeństwa związane z tym, żeby te dane, które są bardzo wrażliwe, nie mogły być zhakowane, nie mogły być gdzieś zablokowane, czy nie mogły być przedmiotem ogólnie dostępnym na rynkach hakerskich, na rynkach informatycznych. To są bardzo wrażliwe i cenne dane.
11: A w jaki sposób ta sztuczna inteligencja Wam pomoże jako lekarzom?
10: No to jest takie właśnie mówienie bardzo, bardzo modne i atrakcyjne w tej chwili, sztuczna inteligencja i tak dalej. Sztuczna inteligencja w moim rozumieniu powinna być pojmowana jako pewne narzędzie. Może nie tyle co młotek, ale bardziej jako kombinerki, czyli ono tak naprawdę musi być stworzone dla człowieka, który będzie z tym pracował, uwzględniając jego możliwości, jego ograniczenia. Ale z drugiej strony też sztuczna inteligencja nie może, szeroko pojęta oczywiście, bo to są różne modele, nie może być czymś, co nas zastąpi, nas lekarzy. I to nie może być tak, że sztuczna inteligencja zrobi wywiad, podda analizie i da odpowiednią propozycję, dlatego że w tym momencie bylibyśmy bardzo ograniczeni, dlatego że to pierwsze wrażenie, czy ta pierwsza informacja przekazana lekarzowi tunelizuje pewne sfery badania, czy pewne sfery diagnostyczne, jest pewną sugestią, która może być kontynuowana niekoniecznie w odniesieniu do aktualnej sytuacji danego pacjenta. W związku z tym to tak naprawdę lekarz powinien być tym operatorem, który zadaje pytania, które jemu są w danym momencie potrzebne. I to jest związane z jego doświadczeniem, z jego kondycją psychofizyczną, no bo trzeba mieć na uwadze, to jest zupełnie inna sprawa, jak rozmawiamy tutaj w południe i jesteśmy wypoczęci, ale zupełnie jak jestem na dyżurze, godzina jest 3 w nocy, jest pacjent, kilku płaczących, jeszcze karetki podjeżdżają na sygnale, tak, a jeszcze uwzględniając, że miałem zły dzień, jestem niewyspany, no to są te elementy, które nie powinny przekładać się na jakość naszego leczenia i absolutnie nie powinny wpływać na nasz stosunek do pacjenta. Więc to jest bardzo istotne, żeby elementy programowe, oczywiście te, które również są modyfikowane przez sztuczną inteligencję, która się uczy, która nam podpowiada, były dostosowane do naszych, a przede wszystkim do pacjenta potrzeb. To jest chyba kluczowe.
12: Piotr Szewczyk, firma Gabus.
11: Powiedzmy o tych rozwiązaniach, które tutaj się pojawią. Przede wszystkim nawet możemy powiedzieć o tym wózku cyfrowym, który będzie wielkim ułatwieniem dla osób pracujących przy pacjentach.
12: Tak, dzisiaj proces obsługi pacjenta wygląda tak, że pani pielęgniarka idzie do łóżka pacjenta, podaje wcześniej przygotowane leki, potem musi wrócić do komputera, uzupełnić kwestię podania tych leków, musi uzupełnić dokumentację medyczną związaną z być może zmianą stanu zdrowia pacjenta. Dzisiaj natomiast dzięki temu wózkowi, dzięki opaskom QR, które będą mieli pacjenci, bądź na łóżkach nadrukowane kody QR, będzie to skanowane, pacjent będzie identyfikowany i od razu system będzie podpowiadał, jakie leki dzisiaj pacjent ma wziąć. Będzie pani pielęgniarka mogła przykupić się jego łóżku, uzupełnić dokumentację medyczną bez odchodzenia, więc wszystko będzie bardziej wygodne i szybkie.
11: Jakie jeszcze możliwości będzie dawał ten system lekarzom na przykład?
12: No, kwestia digitalizacji dokumentów dzisiaj niezwykle ważna, czyli żeby każdy dokument medyczny znalazł się w systemie medycznym i był przekazany do centralnej platformy P1, gdzie inne jednostki medyczne, ale też pacjenci na swoich internetowych kontach pacjenta będą mogli sięgać po dokumentację medyczną. To pełna elektronizacja takich kart jak DILO, jak karta szczepień, kwestia zlecania wszystkich zabiegów w systemie, więc jakby czy też to wirtualna rejestracja, czyli voiceboty dzwoniące do pacjentów, odbierające połączenia od pacjentów, to sprzęt teleinformatyczny, nowe komputery, więc wszystko to, co jest potrzebne dzisiaj personelowi medycznemu do sprawnej pracy. Nasz system jest dostarczany już tutaj do Centrum Pediatrii od długiego czasu, natomiast w ramach postępowania dofinansowanego z KPO rozbudowujemy ten system właśnie o te komponenty, o których wspomniałem, więc komponenty, które dzisiaj są nowoczesne technologiczne, ale też oczywiście są wdrażane do systemów medycznych, czyli hurtownie danych, właśnie rozwiązania sztucznej inteligencji między innymi. Projekt jest tak naprawdę już na końcowym etapie. Projekt jest zakończony 31 maja, więc tak naprawdę tutaj dzisiaj spotykamy się na takim podsumowaniu i omawiamy te komponenty, na których już personel pracuje.
13: Okulski Tomasz z firmy Toki AI.
11: Jak będzie ta przyszłość szpitala wyglądała? Pacjent będzie dzwonił i co? Będzie odbierał bot?
13: Tak? Dokładnie tak. Tam, gdzie mamy ten tradycyjny kontakt telefoniczny, jako taka nowa koleżanka w zespole rejestracji pojawi się właśnie wirtualna rejestratorka i w zależności od tego, z jakim tematem pacjent zadzwoni, no to będzie trafiał albo właśnie do niej i z nią mógł umówić sobie wizytę, odwołać taką wizytę, zamówić receptę, dopytać o podstawowe informacje na temat lokalizacji, godzin pracy szpitala lub w jakimkolwiek innym, bardziej złożonym temacie będzie mógł nadal trafić do rejestracji. Bo to jest taki system, o którym jakby myśląc trzeba pamiętać, że nie ma możliwości zastąpić personelu niemedycznego, personelu rejestracji, ale ma w końcu dać mu odporność na ten taki dynamiczny, nieprzewidywalny ruch, który jest na infolinii w placówkach medycznych. Jesteśmy już na końcowych etapach prac. Wszystkie funkcjonalności we współpracy z personelem zarówno medycznym, jak i niemedycznym zostały skonfigurowane, czyli skrojone na potrzeby konkretnie szpitala w Sosnowcu. Jesteśmy tak naprawdę tydzień, tygodni od uruchomienia.
11: To już w wielu szpitalach funkcjonuje, prawda? Jak się to sprawdza, cały ten system?
13: No, mówiąc krótko, bardzo się sprawdza. Dlaczego? Bo był odpowiedzią na bardzo palące wyzwanie, które nadal dotyka większość branży, czyli po pierwsze odrobinę braków kadrowych stojących po stronie rejestracji, dysproporcje pomiędzy tymi kadrami a liczbą pacjentów, którzy potrzebują, chcą się leczyć w danej chwili, więc no akurat ta technologia idealnie wpisała się w to, co do tej pory było. Nie dało się tego rozwiązać w tradycyjny sposób. Oczywiście są też inne kanały komunikacji, tak, jak SMS-y, portale, aplikacje, ale dla bardzo dużej grupy pacjentów ten kanał telefoniczny jest nie tylko preferowany, ale w zasadzie jedyny dostępny.
21: SK Śląsk.
22: Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu zyska nowoczesną aulę. Dotychczasowa sala pełniąca tę funkcję zostanie gruntownie przebudowana i zyska imię Jana Kiepury. Koszt inwestycji to 1 000 000 zł, a całość ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
14: Podpisaliśmy umowę na budowę sali, można by powiedzieć auli, ale w przypadku Staszica jest to prawie 1 000 000 zł inwestycja i będzie to sala wielofunkcyjna do tego, aby młodzież mogła realizować swoje różnego rodzaju pomysły. Staszic jest znany, zresztą jak wiele sosnowskich szkół, z fantastycznych przedstawień teatralnych. I choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj właśnie u nich w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które no, wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju. Także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może to również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent. Ci młodzi ludzie swoimi głosami, tym, że ta szkoła ma ogromny nabór i nie ma z tym żadnego problemu. Oni pokazują poziom tej szkoły i jej prestiż. Rankingi są ważne, ale najważniejsi są ludzie, którzy zadowoleni wychodzą z tej szkoły i są absolwentami, którzy tutaj wracają i z wielką sympatią o tej szkole rozmawiają i o swoich wychowawcach.
15: Grzegorz Walotek, dyrektor Liceum Staszica w Sosnowcu. Spełnia się moje marzenie, bo zyskamy przestrzeń, w której będziemy mogli realizować projekty artystyczne, edukacyjne. Nasza młodzież jest utalentowana w różnych kierunkach. Tu będziemy mogli rozwijać ich zainteresowania, to raz, dwa. Będą mogły odbywać się konferencje naukowe, popularyzatorskie, panele dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi. No takie miejsce, taka przestrzeń jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Brakowało to mała sala gimnastyczna, która właśnie przekształci się w taką przestrzeń, która no, będzie znowu sprzyjać rozwojowi szkoły. Zdradzę jeden szczegół, że na tej tylnej ścianie będzie wizerunek naszego absolwenta, Jana Kiepury. No i 125 lat urodziny w przyszłym roku, więc byłoby cudownie, gdybyśmy w maju mogli powiedzieć, że upamiętnimy naszego absolwenta, nadając auli jego imię.
16: Myślę, że to bardzo ważna inwestycja dla każdego ucznia, chociażby z tego względu, jak ta aula pełniła wiele funkcji kulturowych w naszej szkole. Odbywało się tam wiele prób, między innymi tutaj właśnie z kolegą Wojtkiem braliśmy udział w licznych przedstawieniach, które właśnie próby odbywały się na tej sali i gdyby nie to, uniemożliwiałoby nam tak regularne ćwiczenie do tak skomplikowanych przedstawień. W tym roku to był Dom Lalki Ibsena i gdyby nie fakt możliwość istnienia miejsca, gdzie moglibyśmy ćwiczyć co tydzień, regularnie, najprawdopodobniej te próby ograniczałyby się do co dwutygodniowych, co miesięcznych nawet, co uniemożliwiłoby stworzenie tak dobrego, moim zdaniem, przedstawienia, szczególnie w takiej długości. Oprócz tego, również jeżeli chodzi o wszelkie akademie, Staszic zawsze stara się, aby nie być popularnym jedynie ze względu na wysoki poziom edukacji, ale również ze względu na różnego rodzaju inicjatywy kulturalne związane ze sztuką, chociażby liczne występy na zakończeniu roku czy na wszelkich uroczystościach. I właśnie również ta sala pełni taką funkcję. Wiele osób może tam ćwiczyć, gra na instrumencie czy wspólne próby w zespole.
17: Karol Winiarski, nauczyciel. Zawsze byłem za inwestycjami w oświatę, nie tylko jeżeli chodzi o szkołę, w której pracuję. Także myślę, że to jest dobra inicjatywa. Natomiast to jest jakby pierwszy etap, bo potem po zrealizowaniu tej inwestycji ona musi rzeczywiście żyć, a to już jest i nasza rola tutaj szkoły, no ale też jakiś działań miasta, bo oczywiście nie tylko imprezy szkolne, ale także miejskie będą się to mogły odbywać. Taka bardziej nowoczesna aula bardzo by nam się przydała.
22: W Sosnowcu odbyła się konferencja na temat uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży. Z nauczycielami rozmawiano na temat patotreści i patostreamingu. Szczegóły w materiale Kasi Ziółkowskiej.
19: Barbara Koleżyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu. Przygotowaliśmy konferencję pod hasłem Zdrowie dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Aktualnie dzieci i młodzież są pokoleniem, które najwięcej czasu spędza w środowisku cyfrowym. I poza oczywiście plusami tej sytuacji, możliwością rozwoju, pozyskiwania wiedzy, nauką, niestety czyhają w tym środowisku również zagrożenia. Bardzo duże zagrożenia związane z przemocą, z patostreamingiem. Dzisiejsza konferencja jest okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i refleksji nad tym, jak skutecznie wspierać młode pokolenia w bezpiecznym korzystaniu z technologii oraz jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z ich niewłaściwego użytkowania. Nasza konferencja została objęta honorowym patronatem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz prezydenta miasta Sosnowca. Pokazujemy niebezpieczeństwa, które czyhają na młodzież w tym środowisku cyfrowym, ale też realne możliwości radzenia sobie z tymi zagrożeniami i uczulamy opiekunów, rodziców, ale też pedagogów szkolnych, nauczycieli i wszystkich, którzy są zainteresowani tematem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aby właśnie mieli narzędzia do tego, żeby tym młodym osobom móc pomóc. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
20: Doktor Arkadiusz Szajna, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
24: Jakie zagrożenia na dzieciaki czyhają w tej chwili, jeśli chodzi o sieć?
20: Duże. Jedne z takich istotnych zagrożeń aktualnych, które są problemem do rozwiązania, to są patotreści, patostreaming w internecie. My tym się zajmujemy w naszym Kolegium Nauk Społecznych, prowadzimy w tej mierze badania. Jesteśmy w naszym cyklu, jeżeli chodzi o efekty naszych badań, ponieważ prowadzimy szereg prelekcji w stosunku do nauczycieli, w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych, chcąc uświadomić o tym problemie i również proponować pewne rozwiązania zaradcze. Myśmy zebrali szereg pomysłów, które są w Polsce, które są w Sejmie, analizujemy je pod tym kątem, no, mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci. Ja tak zawsze mówię, że każdy z nas dba o to, aby nasze podwórko, jeżeli mieszkamy w domu, w kamienicy, w bloku,

0: patrole, które na chwilę się stłumiły, są też inne wyzwania, które się pojawiają po tym, co na chwilę ucichło. Więc naszym celem jest nie tylko uświadomienie to, jak to wygląda dzisiaj, ale również próba wypracowania takiego rozwiązania. Mówię próba, bo to jest bardzo, bardzo ciężkie zagadnienie, wymagające nie tylko inicjatyw lokalnych, ale również tych ogólnopolskich, które obejmują zasięgiem no, cały nasz kraj.
1: A jak duża to jest skala zjawiska? To jest naprawdę niebezpieczne, te wszystkie patotreści, o których pan wspomniał?
0: No, szanowni państwo, jeżeli sobie ktoś z nas wejdzie na różnego rodzaju platformy streamingowe, czy chociażby na social media i przeglądnie sobie kanały, portale niektórych influencerów, ja tutaj mogę mówić o tak pato-influencerach, czy o pato-kreatorach, to zobaczy setki tysięcy, o ile nie miliony wyświetleń. To już mówię samo przez się.
1: Czym to grozi tym młodym ludziom?
0: Przede wszystkim jednym z takich istotnych problemów i zagrożeń, które mogę powiedzieć, to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności tych osób, które produkują tego typu treści. To nie jest kwestia odpowiedzialności tych osób, które coś nakazują robić poprzez sieć temu swojemu patokreatorowi. A to jest przede wszystkim to, że młodzi ludzie, oglądając tego typu treści, obcują z przemocą. Może mieć miejsce taka sytuacja, gdzie jak człowiek ogląda tą przemoc, która się dzieje w tej sieci, która kogoś się znieważa, narusza nietykalność cielesną, to potem pytanie jest teraz takie zasadnicze. Czy on staje się mniej wrażliwy na taką przemoc? Ja powiem państwu, słuchaczom, pewną sytuację. Prezentuję pewien fragment sytuacji, która działa się na patostreamie. Omawiam, pokazuję fragment. I spotykam się niekiedy z reakcją i co? I tyle? Znaczy się, to jest mało? To, co tam się działo? Czy ludzie niekiedy już widzieli tak dużo, że potrzebują więcej, więcej, więcej? To jest ogromnie niebezpieczne. To jest sytuacja, która kreuje takie okoliczności, gdzie my się stajemy mniej wrażliwi na przemoc. I to jest niebezpieczne, że człowiek, jeżeli jest fanem, ogląda, wpłaca donaty na tego typu programy, może stać się mniej wrażliwy na przemoc wobec drugiego człowieka. No bo specyfika też patostreamerki polega na tym, że oni się utrzymują z datków. Czyli ktoś płaci datki, darowizny w różnych kwotach na rzecz kogoś, kto uprawia patologię w sieci.
1: Czy wyście sprawdzali, w jakim wieku dzieciaki zaczynają już oglądać tego typu treści?
0: Są badania, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, NASK prowadzi takie badania, są to ogólnodostępne raporty. Myśmy badali kwestię świadomości tego, czym są patotreści i patostreaming wśród nauczycieli wybranych szkół województwa śląskiego. I z naszych badań wyszło, że ta świadomość jest bardzo niska. Ponad 40% w ogóle nauczycieli nie słyszało o słowie patotreści, patostreaming. Wróciłem z takiego spotkania, miałem spotkanie z jedną z pań nauczycielek pewnej szkoły i tak mówię właśnie, że będziemy w Sosnowcu, egzotarium, będziemy mówić o patotreściach, o patostreamingu. O czym? Też możemy sobie założyć, że o tym się mówi, tak? W mediach, w wiadomościach, w innego rodzaju kanałach informacyjnych, że to słychać. A się okazuje jednak, że nie do wszystkich dociera ta informacja o tym zjawisku, o tych zagrożeniach, bo według mnie osoby dorosłe, nauczyciele, rodzice powinni mieć świadomość tego problemu, który jest w cyberprzestrzeni, aby potem móc reagować. Tutaj można mówić o tych wszystkich elementach zabezpieczających, technicznych w stosunku do różnego rodzaju platform, ale nie tylko, są jeszcze inne możliwości, inne rozwiązania, o których będziemy debatować dzisiaj.
1: Czyli co, właśnie najgorsze jest to, że jest ta niewiedza, tak? 40% nauczycieli nie ma w ogóle pojęcia, czyli oni nie wiedzą, że to jest zagrożenie i to poważne.
0: Dużym problemem jest brak świadomości, bo jak ktoś nie jest świadomy pewnego zagrożenia, to jak ma reagować na coś, gdzie nie wie, że to jest zagrożenie? Więc trzeba być świadomym pewnych sytuacji, aby móc przewidywać i móc zabezpieczyć nasze pociechy.
2: Dorota Szewczyk, dyrektorka Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Jako Centrum Doskonalenia Nauczycieli staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby szkół. Widzimy, że nauczyciele coraz częściej poszukują takiego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego uczniów, profilaktyki uzależnień i bezpiecznego funkcjonowania dzieci w świecie cyfrowym. Liczymy dzisiaj na to, że uczestnicy wyjdą nie tylko z wiedzą, ale również z konkretnymi wskazówkami do wykorzystania w codziennej pracy, żeby wspierać dobrostan dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież potrzebują dziś nie tylko dostępu do technologii, ale przede wszystkim mądrych i uważnych dorosłych. Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie kolejnym krokiem w budowaniu takiego wsparcia.
1: Trudno jest czasami dorosłym odnaleźć się w tym świecie wirtualnym, który nie

0: absolutnie nas zaskakuje. No trudno być na bieżąco, tak? Jak na przykład młodzi ludzie.
1: Tak, zgadzam się z tym, dlatego też ta dzisiejsza konferencja i nasze wcześniejsze działania, bo nie jest to pierwsze działanie, które organizujemy raz, że w naszym mieście, a też jako Centrum Doskonalenia, bo mieliśmy już spotkania z

0: bardziej powszechna dla pokolenia rodziców, którzy nie dorastali z taką technologią jak teraz. I to jest ważne, żeby cały czas towarzyszyć swojemu dziecku i cały czas uczyć się też tego, jak on funkcjonuje w tym świecie, bo jeśli ich tam zostawimy, to będzie trudno nam do nich dotrzeć.
1: No właśnie, wy też musicie być na bieżąco, prawda? Cały czas musicie śledzić, edukować się, szkolić.
0: Dokładnie, też tutaj jako przedstawiciele placówki doskonalenia uczestniczymy w różnych szkoleniach, konferencjach. Już nawet w trakcie dzisiaj planujemy kolejną, tutaj z panem profesorem. To będzie na podstawie badań, więc też jesteśmy w ciągłym doskonaleniu się i poszukiwaniu nowych rozwiązań, nowych badań, bo to tylko na podstawie wyników możemy dalej pracować i opracować programy i szkolenia.
1: Nie ma teraz prostego życia nauczyciel, prawda? No musi być na bieżąco cały czas. On oprócz tego, że przekazuje wiedzę, musi też czuwać nad tym, co cały czas tym młodym ludziom zagraża, nawet w internecie.
0: Dokładnie i powiem, że to jest też kwestia zadbania o kadrę oświatową, czyli o nauczycieli, nauczycielki, o specjalistów, dlatego, że zadbanie o dobrostan

0: siłę dalej przekazywać, trzeba być najpierw silnym dla siebie.
1: SK Śląsk.
2: Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu i Uniwersytet Śląski łączą siły, by pomóc dzieciom w kryzysie. Stowarzyszenie Moc Wsparcia podpisało porozumienie współpracy z uczelnią. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Aleksander Dryceń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia, Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu. W naszym kraju wciąż jest bardzo mało miejsc, w których dziecko w doświadczeniu urazowym może liczyć na pomoc pod jednym dachem, udzielaną jednocześnie przez prawnika, psychologa, terapeutę, psychiatrę, wszystkich tych, których potrzebuje w procesie zdrowienia do tego, żeby wrócić do równowagi, żeby to zdrowienie przebiegało optymalnie i możliwie szybko. Takim miejscem jest Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu, gdzie bezpłatnie dzieci po doświadczeniach urazowych, doświadczeniach przemocy uzyskują pomoc i wsparcie. Jako stowarzyszenie od 14 lat koncentrujemy się wokół wspierania dzieci po doświadczeniach urazowych i 29 maja tego roku zrobiliśmy kolejny ważny krok. Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. To pierwsze w regionie i jedno z nielicznych w Polsce formalnych połączeń środowiska akademickiego z zaplecza prawniczego i naukowego z placówką pomocową, takim ośrodkiem jak nasz, którym my udzielamy pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Inicjatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Co oznacza to w praktyce? Otóż studencka poradnia prawa będzie wspierać nas jako pracowników, ale też bezpośrednio osoby, które przychodzą do nas po pomoc. Będzie to połączenie pewnych obszarów działań, obszaru naukowego i obszaru praktycznego. Powstaną wspólne projekty badawcze i edukacyjne. No i w zamyśle, w perspektywie, to nie jest jednorazowa akcja, ale to długofalowe, systemowe partnerstwo. I właśnie o to chodzi, bo profesjonalna pomoc dziecku po doświadczeniach urazowych to nie jedna rozmowa, nie jedna formuła wsparcia, to skoordynowane działania, to działanie wielu ludzi. Myślę, takie połączenie nauki z praktyką podnosi jakość pomocy w sposób, którego nie da się osiągnąć w pojedynkę. Nasze centrum działa według modelu Barnahus, czyli takiej idei, której pod jednym dachem cała potrzebna pomoc dziecku jest mu oferowana bezpłatnie i możliwie szybko. To porozumienie to sygnał dla całego kraju, że akademia i organizacje pomocowe mogą i powinny działać razem, bo dzieci na profesjonalną pomoc zasługują zawsze. Warto podkreślić, że podczas podpisania porozumienia obecny był m.in. minister sprawiedliwości, marszałek województwa śląskiego i wojewoda śląski, co wskazuje na bardzo duże zainteresowanie profesjonalizacją tego właśnie obszaru udzielania skoordynowanej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.
2: W Jaworznie ma powstać fabryka samochodów elektrycznych, która według zapowiedzi rządu może uczynić Polskę centrum produkcyjnym elektromobilności na Europę. Partnerem strategicznym projektu będzie tajwański koncern Foxconn. Zgodnie z zapowiedziami pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej fabryki w Jaworznie w 2029 roku.
4: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna. W 2029 takie są plany na zbudowanie fabryki, która ma się u nas w końcu znaleźć. Mówię w końcu, ponieważ ta historia już trochę trwa. Miała wiele rozdziałów i mam nadzieję, że ten obecny rozdział, czyli podpisanie już umów angażujących środki finansowe z KPO, 4,5 miliarda złotych, które trafia do spółki Elektromobility Poland. Zaangażowanie w to już na takim wysokim szczeblu politycznym również, żeby te prace wszystkie rozpocząć. Jak i podpisanie porozumienia takiej umowy inwestycyjnej z ogromnym gigakoncernem technologicznym Foxconn, który ma i zasoby, i niesamowite kadry, i jest koncernem globalnym i wchodzi też w rynek elektromobilności bardzo mocno, a musimy sobie zdawać sprawę, że mówimy o koncernie, który produkuje iPhony, czyli rzecz teraz pierwszej, nie powiem, że potrzeby, ale rzecz, którą każdy z nas ma przy sobie, czy nawet wsady do telefonów komórkowych, cała elektronika pochodzi od nich. Więc mówimy o tego typu partnerze i takim przedsięwzięciu w mieście Jaworznie.
5: Co od tego 2029 roku na tych terenach? Co się tam znajdzie?
4: Ma znaleźć się fabryka i to taka pełnoskalowa na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa. To nie ma być montownia samochodów, czyli takie klepanie blach, wkładanie śrubek i tak naprawdę tyle. To, co my stawiamy jako władze miasta Jaworzna, jako priorytet w tych rozmowach z inwestorem, z ministerstwem, z Electromobility Poland, to to, żeby ludzie mogli tutaj mieć wysoko płatną pracę, wysoko jakościową pracę, tak? Po to, żeby pewnie część, która wyjeżdża mieszkańców poza Jaworzno, mogła zostać i pracować, żeby stanowiła też taki trzon inżynieryjny, trzon kierowniczy. No, mamy ambicje swoje i chcemy, żeby ten local content tak zwany, czyli ten największy udział lokalnego rynku, był zaangażowany w budowę tej fabryki jako podmioty gospodarcze, firmy. Rozmawiamy z Jaworzyńską Izbą Gospodarczą, z podmiotami, z przedsiębiorstwami w mieście Jaworznie, które mogą się w to też zaangażować. Dlaczego? No najprościej, żeby po prostu też na tym zarobić, tak? Jeden duży biznes będzie powodował to, że kolejne biznesy mogą się dzięki temu rozwijać, uzyskiwać kontrakty, wzmacniać się kadrowo, ściągać tu ludzi z powrotem. I ten 2029 rok będziemy już gotowi z całą infrastrukturą drogową. Mamy zakończone projekty wodociągowe, kanalizacyjne, odprowadzenie wód deszczowych z terenów, także i budowę też stacji uzdatniania wody z Jana Kantego i dostarczenie jej później na obszar gospodarczy tej czystej wody. Drogi się budują i to jest plan właśnie do pierwszego kwartału 2029, żeby cały ten obszar uruchomić. Ale równolegle prace już nad budową fabryki mogą trwać.
5: To przyszłość dla tego miasta.
4: Przyszłość dla miasta, ponieważ miasto stoi na filarach gospodarczych takiego tradycyjnego przemysłu, zarówno i energetyka konwencjonalna, kopalnia i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej. Bo my nie chcemy takiej sytuacji, że nagle to się zamknie, wygasi się. Są plany oczywiście związane z pokładami węgla, z funkcjonowaniem bloków energetycznych i trwałością i tak dalej, że to będzie odchodzić. Ale im dłużej będzie z nami równolegle przemysł tradycyjny i nowoczesny przemysł, tym lepiej dla miasta. Mamy dwa źródła tak naprawdę dochodu. Stoimy na dwóch mocnych fundamentach, na dwóch nogach gospodarczych i dzięki temu możemy rozwijać miasto.
1: SK Śląsk.
2: Mieszkaniec Będzina Krzysztof Kapitan wynalazł specjalny instrument, kolumnę relaksacyjną. Przesypujące się w nim ziarna uspokajają i wyciszają na przykład dzieciaki ze spektrum autyzmu. O szczegółach usłyszycie w materiale naszej reporterki Katarzyny Ziółkowskiej.
6: Krzysztof Kapitan.
5: Cóż to takiego jest?
6: Kolumna medytacyjna, relaksacyjna, dla relaksu, dla odpoczynku, instrument muzyczny.
5: Skąd jesteście?
6: Z Będzina. Pomysł powstał, budowaliśmy kije deszczowe, tak zwane rainsticky. I padło pytanie, czy nie dałoby się, żeby one grały po prostu same jakiś czas. I faktycznie udało się przez 5 miesięcy stworzyć instrument, który gra sam, powiedzmy od 2 minut nawet do 45 minut. I to są same naturalne ziarna. Zero baterii, sama grawitacja, po prostu klepsydra.
5: I tam nie ma baterii w środku?
6: Nie ma baterii. To są mak, amarantus, proso, mieszanki takich różnych nasion, które ze względu na różny ciężar powodują różne dźwięki.
5: Przesypują się w środku?
6: Przesypują się, uderzają o bardzo dużą ilość przeszkód, czasem 600 nawet przeszkód wklejonych w środku, powodując te dźwięki przypominające potok, strumyk, deszcz.
5: No właśnie, co nam to daje, słuchając takiego instrumentu?
6: Woda chyba od zawsze nas uspokajała, więc jeśli to jest taki spokojny przelew tej wody, słuchamy w ciszy, wycisza nas, uspokaja, zapominamy o wszystkim. Dla dzieci wspaniała rzecz, która po prostu ten cały zgiełk codzienny pozwala nam przez te parę minut zapomnieć.
5: Ile trwa produkcja takiego instrumentu?
6: Tak naprawdę w tym momencie, z racji tego, że ja te rzeczy robię sam, to około 2 tygodnie.
5: Co jest najtrudniejsze?
6: Najtrudniejsze to jest znaleźć ten dźwięk, który się później po zbudowaniu tego instrumentu wydobywa, ponieważ to nie jest tak, że składamy ten instrument i on powstaje. Musimy go tak jakby odchudzać z każdej strony z 6 ścianek, dopóki nie usłyszymy tego dźwięku odpowiedniego. Oczywiście zdarza się, że się już za dużo zebrało, instrument niestety się do niczego nie nadaje. Bardzo duża ilość ziarn, mieszanek właściwie, bo ziarna to jedna rzecz, natomiast mieszanki, tu jest proporcje mieszanki, mają bardzo duże znaczenie, żeby to nie był szum padającego deszczu tylko, żeby można było wyczuć te pluski, które są w prawdziwym strumyku, czyli nieprzewidywalne, i tutaj ta mieszanka załatwia całą sprawę.
5: Czy w przypadku, gdy mamy na przykład dziecko z jakimś spektrum autyzmu, czy w takim przypadku takie instrumenty się sprawdzają?
6: Jak najbardziej. W wielu przedszkolach już takich specjalnych i instytucjach w Polsce te instrumenty nasze już działają. One jakby nie tylko dźwięk wydobywają dla dzieci, powiedzmy, chorych. Ten dotyk nawet tego instrumentu, on powoduje wibracje, one to czują. To jest, na pewno one to lepiej odbierają jeszcze niż my.
5: Czyli co, na przykład dzieci niewidome również z tego mogą?
6: Jak najbardziej, to już w ogóle dla tych osób podejrzewam, że nawet trzeba by było takie cichsze niektóre instrumenty, no bo jakby nie było, one mają ten zmysł jeszcze bardziej rozwinięty i myślę, że samo czucie tego instrumentu wystarczy, żeby czuły, jak te ziarna spadają.
5: Ale to nie tylko mówimy o dzieciach, bo nam to też pomoże, prawda? Położyć się, posłuchać, jak gra.
6: To jest tak, że dlatego nazwaliśmy to kolumna medytacyjno-relaksacyjna, ponieważ bardzo dużo osób już medytuje z tą kolumną, czy wprowadza się w stan medytacji. Relaks jak najbardziej dla nas, dla dorosłych, dla dzieci również. W domu, tudzież na dworze, na leżaczku, zamiast strumyka w środku miasta można mieć swój prywatny strumyk. Pierwszy instrument powstał, tak naprawdę nabywca był w marcu, czyli powiedzmy od listopada do marca powstał pierwszy instrument, pierwsze kilka instrumentów, gdzie jeden okazał się trafionym instrumentem i od tego momentu te instrumenty są robione.
5: Są w różnych rozmiarach, prawda? Czyli można sobie wziąć nawet mały instrument i postawić gdzieś przy łóżku?
6: Zgadza się. Są różne instrumenty, różnej wagi. Zaczynamy od takich instrumentów, które są instrumentami, jak ja to nazywam, do biura, do relaksu, żeby dać sobie 2-3 minuty na to, żeby na pewno odpocząć, ponieważ jeśli nie postawimy takiej rzeczy, to nie znajdziemy tego czasu. A jeśli mamy, nazwijmy to klepsydrę, która brzmi 2 minuty, to my te 2 minuty wysłuchamy się, zrelaksujemy, bo tak człowiek działa, że jak się mu każe w pewnym miejscu, to zrobi. Natomiast spają nawet do 45 minut, ogranicza nas tak naprawdę wielkość i waga.
5: Czyli im większy, tym dłużej go można posłuchać?
6: Tak, zgadza się. 45 minut to jest taka kolumna, która ma w okolicach 1,30 m wysokości. Ale przeważnie to są takie 70-80 cm i czas grania jest w okolicach 7 do 20 minut, ponieważ tam są jeszcze inne zmienne, jeśli chodzi o głośność. Im głośniejszy instrument, tak jakby krócej gra. Budujemy zazwyczaj instrumenty też dla osób, które chcą konkretne parametry i wtedy wiemy, co tam w środku należy kleić, wymienić, zmienić głośność.
5: Ale te 2 minuty już wystarczą, żebyśmy się zrelaksowali.
6: 2 minutki to są takie typowo 2-3 do pracy, nawet w domu. Po prostu ta chwila, słuchamy tego strumyka, nie myślimy o niczym innym. Myślę, że te 3 minuty w dzisiejszym czasie to jest jak parę godzin nawet czasem.
5: I to sprawdzone jest, tak? Ludzie do Was dzwonią, mówią, że faktycznie daje radę, pomaga?
6: Potwierdzenie w tym wszystkim jest bardzo dużo pozytywnych opinii i muzyków, bo i muzycy używają tych naszych instrumentów podczas koncertów, mis i gongów. One są potwierdzone tak jakby tymi wszystkimi wypowiedziami wieloma, naprawdę wieloma, które można sprawdzić. Najpiękniejszą rzeczą jest to, jeśli dostajemy zdjęcia zwrotne i od dzieciaków z przedszkoli i od osób, które na koncertach używają, z podziękowaniami i te rzeczy zamieszczamy, tak, one są.
1: SK Śląsk.
7: To jest Radio.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: teraz reklama.
1: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
3: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od 1 semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zbyszek spakował

0: SK Śląsk. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: I po reklamie.
6: SK Śląsk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
7: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
8: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu on, bo jak co tydzień Matif uczyło, czyli ja witam się z wami. Siemanko, cześć i jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę. Nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem, na przykład między innymi na 16 miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
7: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
6: 20.

0: Wesco 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, Atutowego i Andrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SKPL tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fact Demons i MK to 16 miejsce, rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej. Teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać. To z miejsca 20 już 15.

I kolejna nowość w tym tygodniu. Oki, Ewa Farna, Young, Iggy i O Co Chodzi. Jeszcze raz, tak nazywa się ten numer i oczywiście o ile połączenie Okiego, O Co i Iggy'ego nie jest tak zaskakujące, bo to w końcu składy Ojo, o tyle dołożenie do tego w Farnej to już coś zupełnie innego. Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebo Nafiga i Zalia z kawałkiem Nie Ucieknę. Oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa klasyk i jeszcze Young Losia i Chce Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie, tam decydujecie.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Eska Śląsk.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati.
2: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na sk.pl 10.

Nie w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

nudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawet.

Jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi, ale i tak mnie nie ma, w nim jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem.

0: Nie da się zasnąć. Podobno 8 miejsce rap 20 to już na pewno. Jonathan Białas, Solar Nikoś to 8 i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej. Teraz czas na 7 i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Liwka i Chcę Więcej. Miejsce 7.
1: Rap 20 w Radiu SK. 7.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już...

0: 6.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

RDOS 2115, Maja Metzan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis na Raka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się.

0: jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonem i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

Są ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z

Są ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock.

0: takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2115, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gips i Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.
1: Rap 20 w Radio SK.

masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do jedynki.

0: To nieodpowiedzialne od Kiwasa, to drugie miejsce Rap 20. Przypominam, że to wy układacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Matif uczyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim, teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL numer